This is a hard thing to film.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Podkowa Leśna, Otwock, Milanówek, Piaseczno. To tylko niektóre z dawnych podwarszawskich letnisk. Niby każdy z nas to słowo słyszał, letnisko, ale czy naprawdę wiemy, czym letniska są? W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, jaką rolę te miejscowości pełniły dla mieszkańców Warszawy w XIX i XX wieku i czym dla nas te letniska są teraz. Ten temat pojawia się w Chili Z nieprzypadkowo. Obiecałam wam, że będziemy wracać do tematów z konferencji naukowej Czym jest miasto? Istota i trwanie, którą organizowało Muzeum Warszawy i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Ta konferencja odbyła się w połowie kwietnia tego roku, ale te tematy nadal są aktualne. Letniskami zajęła się Magdalena Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Ja tak przeczytam twój temat. Podwarszawskie letniska jako strategia higienicznej odnowy i trwania miasta w pierwszej połowie XX wieku. Na jakich miejscowościach ty się skupiasz? Gdzie ludzie wyjeżdżali?
2: Część osób jeździ, korzysta, część osób też mieszka, dlatego że większość letnisk podwarszawskich, które w takiej funkcji istniały w pierwszej połowie XX wieku, dzisiaj po prostu są osadami mieszkalnymi, miastami bądź dzielnicami miast większych, albo kojarzone są jako letniska. Na przykład będzie to Otwock, który jest bardzo popularny i znany z wyremontowanego zresztą niedawno sanatorium. Ja skupiałam się głównie na Piasecznie, ponieważ była to moja praca magisterska i jego dzielnicach, które właśnie jako takie letniska funkcjonowały, ale też pozostałych dzielnicach, które otaczały Warszawę tak naprawdę ze wszystkich stron. Głównie był to zachód i południe. To na po prostu całą pierwszą połowę XX wieku, nie tylko na to międzywojnie, kiedy one były bardzo popularne. One przyczyniły się do trwania miasta, bo to było pytanie główne organizatorów konferencji przez też czas kryzysu, na początku kryzysu takiego biologicznego, jakim były epidemie różnych chorób, kiedy to miasto było przeludnione. Mhm. A potem w obliczu kryzysu, jakim była II wojna światowa.
1: A co sprawiło, że ty w ogóle się zajęłaś naukowo tematem letnisk?
2: Ja sama z takiej miejscowości pochodzę, właśnie z Piaseczna. W Piasecznie się wychowałam i tak naprawdę całe swoje życie, dzieciństwo i całe życie nastoletnie przeszłam nie wiedząc o tym, że było to letnisko. Mhm. Będąc na studiach już magisterskich, potem w Instytucie Historii Sztuki, zainteresowałam się jednym budynkiem, który okazał się domem kultury międzywojennym, dzisiaj niszczącym, ale wiem, że jest konkurs architektoniczny ogłoszony na to miejsce. I zaczęłam zwracać coraz bardziej uwagę na kolejne takie perełki jednak niszczejące w otoczeniu. Zajmowałam się głównie tą architekturą. Okazało się, że tych willi w Piasecznie i okolicach jest bardzo dużo. Zaczęłam zgłębiać temat. Okazało się, że było to międzywojenne letnisko, na które przyjeżdżała tak naprawdę elita warszawska intelektualna, Maria Dąbrowska, Konstanty Ildefons Gałczyński, spędzali tutaj wakacje. No i po prostu uznałam, że jest to temat na tyle ciekawy, a jednak ukryty, i to ukryty też dla mieszkańców tych miejscowości, że postanowiłam go zgłębić w ramach badań.
1: No bo co to w zasadzie znaczy letnisko? Niby każdy z nas wie, ale czy na pewno?
2: Na pewno teraz funkcja letniska jest trochę inna niż była ona pod koniec XIX wieku czy na początku wieku XX. Też zmieniła się na pewno po wojnie. Dzisiaj, no to wiadomo, działkowicze wyjeżdżający sobie gdzieś dalej też poza miasto, żeby zrobić grilla. W międzywojniu i wcześniej miało to też taką funkcję sanitarystyczną, higieniczną, szczególnie w Warszawie, gdzie obowiązywały fortyfikacje zaborców rosyjskich i ta Warszawa była potwornie przeludniona, tam przypadało w pewnym momencie nawet 500 osób na hektar, a obowiązywał zakaz zabudowy w pasie fortyfikacyjnym i ci wszyscy mieszkańcy tak jakby gnieździli się w tej twierdzy Warszawa. Po prostu wybuchały epidemie, czy to gruźlicy przede wszystkim, czy innych chorób, na przykład płucnych, i była taka potrzeba ucieczki poza to miasto na świeże powietrze. Te miejscowości w Nizinie Mazowieckiej, które właśnie funkcjonowały jako letniska, były bardzo doceniane za czy to powietrze suche, wypełnione olejkami eterycznymi z tych sosen okolicznych, czy za piaszczyste gleby i też po prostu tereny zielone. Mhm. Z tego korzystano i wtedy letniska właśnie taką funkcję higieniczną też miały i budowane tam były liczne sanatoria, jakieś stacje opieki nad dziećmi, uzdrowiska borowinowe dla dzieci. Obrastały po prostu willami, które na początku były wynajmowane na przykład na święta pensjonatami, potem coraz więcej osób spędzało cały okres letni tam, no a podczas wojny posłużyły po prostu jako schronienie dla wysiedlanych warszawiaków.
1: Do podwarszawskich letnisk zabierzemy Was z Magdaleną Niewczas w następnych odcinkach Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
3: Po reklamie.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kot do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Odpalony radarek pogodowy to oznacza jedno, będziecie wiedzieć, jak się ubrać w Warszawie. 12 stopni teraz, 11 we Wrocławiu, 10 w Łodzi, 11 w Poznaniu, w Olsztynie, 10 w Trójmieście, 10 w Szczecinie, 12 w Krakowie, 10 w Lublinie. I to by było na tyle.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: No dobrze, minęła siódma i jakoś dojechałam. Jest coś romantycznego w jechaniu do pracy, a nie wchodzeniu. Można słuchać muzyki. 25 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Patrycji, Luizy, Ludwika. A ja zapraszam do 10 z tymczasowego nowego studia, a siedzi obok mnie Kuba Lachowicz, który się bał, że nie dojdę. I okazuje się, że doszłam. Ale z nim. Tu do studia. Żeby było jasne. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 7. No muszę wam powiedzieć, że mam cudownych kolegów w radiu. Cudownych, ponieważ wszyscy wiedzą, że mam zaburzoną orientację w terenie, a właściwie jej nie posiadam organicznie od zawsze. No to były strachy, jak ona rano dojedzie, to jak ona tymi korytarzami do tego chwilowego, małego, ciemnego, zastępczego studia dojdzie o własnych siłach. No raczej nie dojdzie. Nie zrobimy jej też strzałek, więc podjeżdżam do nowej siedziby radia i idzie mój serdeczny kolega, który na mnie czeka. To jest życzliwość. To jest moi kochani, historia o życzliwości. O tym, że z troską i uważnością patrzymy na drugiego człowieka. Doszłam, jest taka jazda. Na korytarzu spotkałam Romana Czajarka. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. No, ale to jakby legenda. Umówmy się. Więc nadaję z tego studia. Jest uroczo, intymnie i słodko całkiem zupełnie.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: 16 minut po godzinie 7 kiedyś napisał: mówią, że oczy nie kłamią. Mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal. Ignacy Karpowicz, anomalista, spec od wyjątków, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike, postaci z pogranicza tradycyjnych ról społecznych i kultur, bohaterowie, którzy nie mieszczą się w prostych podziałach płciowych czy narodowych, wypełniają jego powieści, takie jak balladyny i romanse, czy wspaniała, cytowana przed chwilą, Sońka. Pisarz zmarł wczoraj w wieku 50 lat. Pisarz, tłumacz, laureat paszportu polityki, zapowieść balladyny i romanse, finalista Nagrody Literackiej Nike, zapowieść gesty, balladyny i romanse i ości. Jest to niepowetowana strata. Jeszcze w zeszłym roku na Literackiej Nagrodzie Nike śmialiśmy się, że po raz kolejny został wystawiony. Nic z tego. To wspaniały autor i wyjątkowy człowiek.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
5: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: 7:39 na zegarze. Każde miejsce ma swoją piosenkę i tu pełna zgoda. A już teraz dobre wiadomości, które spływają do nas ze świata filmowego. Reżyserski debiut gwiazdy idzie z premierą na prestiżowym amerykańskim festiwalu. Agata Trzebuchowska, którą widzowie pamiętają jako tytułową bohaterkę oscarowej Idy Pawła Pawlikowskiego, wraca w zupełnie nowej roli. Jej pełnometrażowy debiut reżyserski Sick będzie miał światową premierę podczas tegorocznej edycji festiwalu Fantastic Fest i to jest jedyna polska produkcja zakwalifikowana do programu jednej z najważniejszych imprez poświęconych kinu gatunkowemu w Stanach Zjednoczonych. Jej wejście do świata filmu było równie niespodziewane, co spektakularne, a Agata nie miała wcześniej doświadczenia aktorskiego ani planów, by zostać aktorką. Została zauważona w warszawskiej kawiarni przez Małgorzatę Szumowską, która zrobiła jej ukradkiem zdjęcie i przesłała Pawłowi Pawlikowskiemu, bezskutecznie wówczas poszukującemu odtwórczyni głównej roli do swojego nowego obrazu. No, są takie spotkania, które zmieniają życie i z całą pewnością to spotkanie było właśnie takie. Wielkie gratulacje, czekamy aż Sick wejdzie do kin studyjnych.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 7.48 na zegarze. Mam taką ulubioną księgarnię na Chmielnej w Warszawie, do której chodzę i szukam dobrych rzeczy, a druga jest na Foksal. I wpadła mi w ręce książka poetycka Pauliny Sobocz-Białak. Wydrążyłam patyczkiem wielką dziurę w ziemi, to jest tytuł. To takie miniaturowe utwory patyczka, smutne wiersze z oczami bez zębów, płonące, odstające głowy, półgłowy, pół twarzy, szklane kule, ciarynki, śnienie na brzuchu, wieloryba, złotych wróżkach, jaszczurkach. No, po prostu wszystko wrzucone do czarnej dziury poezji. Chcę wam powiedzieć, że zachwyciło mnie to, że są jeszcze takie momenty, że człowiek trochę się odwraca od tej klasyki, idzie i okazuje się, że jakaś dziewczyna robi coś takiego, popełnia coś tak wyjątkowego. A w poezji wystarczy czasem zwykłe odwrócenie porządku, roszada słów, by ten realistyczny obraz wygiął się w surrealistyczną widokówkę. Taki zabieg zastosował Julian Tuwim w wierszu dla dzieci Cuda i Dziwy. Spadł kiedyś w lipcu śnieżek niebieski, szczekały ptaszki, ćwierkały pieski i już jest wszystko do góry nogami. Podobną strategię obrał Zbigniew Machej w utworze Na opak. Nos urządlił osę, trawa ścięła kosę, gwóźdź się wbił do młotka, wilczur zląkł się kotka. Ale też Bogdan Zadura, który w wierszu Tak wolę wykoleił pociąg o nazwie Immanuel Kant. Prawo moralne nade mną i niebo gwiaździste we mnie. Muszę wam powiedzieć, że to jest taki dobry moment, kiedy odnajdujemy coś i przyjmujemy to z totalnym zaskoczeniem, więc jak znajdę dobrą książkę poetycką, to kupuję ją w 5 albo 6 egzemplarzach, bo potem to są wspaniałe momenty, żeby komuś podarować coś dobrego, więc wydrążyłam patyczkiem wielką dziurę w ziemi. To jest coś dobrego, co się w poezji ostatnio przytrafiło.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 15 stopni teraz w Warszawie, 14 w Poznaniu i w Krakowie, 12 w Łodzi. Do Szczecina sobie pojedziemy teraz, 13 stopni w Szczecinie, 12 w Trójmieście, Warmia 12 stopni i w Lublinie termometry właśnie pokazują 14 stopni. Ciepło ci, Kuba, dzisiaj było rano?
2: Nie.
1: Co zrobić? Zakładajcie kurtki.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. Jak powiedział Iwan Wyrypajew, są w życiu rzeczy niezmienne. I właśnie to, że zapraszam, jest pewnego rodzaju niezmiennością. 25 dzień sierpnia, wtorek. Imieniny Patrycji, Luizy i Ludwika. Wszystkiego najlepszego. A gdyby ktoś dzisiaj miał urodziny, to dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a resztę jakoś ogarniecie.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 8. No to teraz z okazji tego, że jest jakieś nowe otwarcie, będą dobre rzeczy. Tadeusz Dąbrowski popełnił puk po kilku latach przerwy. No i tak to jest z tym czekaniem, że jak człowiek już się tak porządnie naczeka i dostanie coś dobrego, to czuje się nagrodzony i ten czas się zupełnie rozmywa. To jest uniwersalny głos obywatela świata, którego domem jest polszczyzna i to piękna, głos upominający się nie tonem manifestu, ale takiej delikatnej rozmowy albo takim smagnięciem ręki o miejsce poezji w coraz mniej poetyckich czasach. Dąbrowski nie obraża się na współczesną rzeczywistość, raczej stara się dostrzec na wysypisku wartości to, czym można się jeszcze pożywić lub co daje się dzięki metaforze zrecyklingować w prawdę i piękno. Adam Zagajewski kiedyś napisał o nim tak. Dlaczego lubimy wiersze Tadeusza Dąbrowskiego? Lubimy jego wiersze, ponieważ są niezmiernie konkretne. Dlaczego podobają nam się wiersze bardzo konkretne? Podobają nam się, ponieważ w ich percepcji uczestniczą wszystkie władze umysłu. To jest ten oddech właśnie, który teraz wzięłam, bo Tadeusz Dąbrowski jest w dziedzinie poezji kimś, kogo Francuzi nazywają wielkim reporterem. Posiada temperament realisty, ale jego realizm jest z natury poetycki i prowadzi do odkryć i nie oskarża. I ten puk jest właśnie taki. I ten puk jest teraz do dostania, bo Dąbrowski do nas puka i robi to bardzo delikatnie. I jak my mu otworzymy, to wtedy on się potrafi rozgościć. magdalena.kasperowicz@liz.pl. Już teraz do dostania Tadeusz Dąbrowski. Puk, bardzo proszę.
1: Nastaw się na letni chillout.

Reset. Nastaw się na chillout.

0: 19 minut po godzinie 8. No dobrze, teraz będzie zaproszenie na festiwal Warszawa Singera w programie i koncert pamięci Komedy i Ptaszyna i Koen po miłości Kres i Mistrzowie Polskiego Jazzu w wykonaniu Pawła Pańta Trio i spektakl Zapiski z Wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy, który na co dzień można oglądać w Teatrze Polonia. W programie dużo dobrego, to jest 23. Festiwal Kultury Żydowskiej. Wydarzenie potrwa do 30 sierpnia, a tegoroczna edycja festiwalu to sceny Stołecznego Teatru Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Austriackie Forum Kultury, jak co roku Muzeum Warszawskiej Pragi, Żydowski Instytut Historyczny, Teatr Kwadrat i Synagoga Nożyków. Myślę, że warto się rozejrzeć, zobaczyć coś, co może Wam wpaść do serca i się przejść. Co roku też ładne czytanki się odbywają, aktorskie, dobre głosy aktorskie czytają piękną poezję, więc zachęcam, warto.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Po reklamie.

0: dzisiaj Amanda Gorman i Wzgórze, na które się wspinamy. Bardzo lubię ten wiersz. Kiedy wstaje dzień, pytamy się, gdzie tu jest światło, gdy wokół nieskończony cień. Strata, którą niesiemy, morze, przez które się przeprawiamy. Walczyliśmy, gdy trawił nas potwór. Wiemy już, cisza to nie zawsze pokój. Te normy i normatywy, jak ma być sprawiedliwie, to nie zawsze jak ma się żyć. A jednak świt jest nasz. Nim doszło do nas, jakoś to robimy, jakoś trwamy i jakoś świadczymy. Naród się nie rozpękł, a tylko się nie skończył. My, dziedzice krainy, gdzie marzeniem chudej, czarnej dziewczyny, zrodzonej z niewolników, córki samotnej matki, jest zostać prezydentem tej nacji lub choćby dostąpić tego, że recytuje swój wiersz dla jednego. I tak daleko nam do wygładzonego, daleko do związku idealnego, wszak nie dążymy do współżycia doskonałego. Naszym celem jest stworzenie jedności, skomponowanie kraju z wielości wszystkich kultur, kolorów, charakterów i ludzi z różnych warunków i dziejów. Dlatego nie patrzymy na to, co nas dzieli, ale co jest naszym wspólnym celem. Zamykamy podziały w wiedzy, że stawiamy na przyszłość. Zostawiamy za sobą różnice, odkładamy na bok broń, podajemy sobie dłoń, każdy każdemu. Nie chcemy krzywd dla nikogo, chcemy harmonii wokoło. Niech świat, jak nic ponadto, głosi taką prawdę. Nawet smucąc się, wzrastaliśmy. Nawet poranieni, nie traciliśmy nadziei. Nawet utrudzeni, dążyliśmy dalej wytrwale. Nawet wtedy łączymy się z sobą. Zwycięzcy. Nie dlatego, że już nigdy nie zaliczymy klęski, ale dlatego, że już nigdy nie będziemy się dzielić. Pismo powiada, byśmy nieśli taki obraz w sobie, że każdy może spocząć pod własną winoroślą i figowcem i nikt nie może siać terroru. Jeśli mamy sprostać swoim czasom, wtedy zwycięstwo nie jest na ostrzu noża, a we wszystkich zbudowanych przez nas mostach. To obietnica przełomu. To wzgórze, na które się wspinamy, jeśli odważnie dokonamy wyłomu. A przeszłość, w którą wkraczamy i jak ją naprawiamy. Widzieliśmy siłę, która podzieliłaby nasz naród, zamiast dzielić się między sobą. W tej prawdzie, w tej wierze leży nasza ufność. W tej chwili spoglądamy w przyszłość, a historia spogląda na nas. To czas sprawiedliwego odkupienia. Nie damy się zawracać, nie damy się zastraszać. Jeśli zmieszamy miłosierdzie z mocą, a moc z literą prawa, wtedy miłość stanie się naszym spadkiem i zmieni się prawo spadkowe naszych dzieci. Zostawmy to wszystko lepsze niż to, które zastaliśmy. Zmieńmy nasz poraniony świat w cudowne miejsce. Powstaniemy ze złotych wzgórz na zachodzie. Powstaniemy ze smaganego wiatrem północnego wschodu. Bo zawsze jest światło, jeśli tylko odważymy się ujrzeć je, jeśli tylko odważymy się być nim. I to była długa, ale jeszcze nie cała Amanda Gorman i epicki wiersz, który przeczytała podczas pewnego ważnego wydarzenia.
1: Jeden wiersz.

0: Słuchajcie, czyli Z8.47. Miałam to zrobić wczoraj, ponieważ mój łeb znajduje się zupełnie w innym miejscu, a nie na szyi, czy przy szyi, to zrobię to teraz. Babie lato, czyli wchodzimy i odpalam wrotki z moim ulubionym przedmiotem studenckim, czyli etymologią, frazeologią, a tutaj jeszcze w połączeniu z naturą. Dlaczego babie i dlaczego lato? Co wspólnego z babą i latem mają niteczki pajęczyny unoszone przez wiatr w pogodne jesienne dni lub takie właśnie pogodne dni wczesnej jesieni, które nazywamy babim latem? Trzy hipotezy związane z różnymi skojarzeniami językowymi i kulturowymi. Pierwsza hipoteza wiąże się z konotacjami rzeczownika baba. Baba to stara kobieta jest. Lato to druga pora roku. Babie lato w znaczeniu jesień to zatem takie stare, przestarzałe lato, czyli babie lato. To eufemistyczne określenie jesieni. I potwierdzałoby tę hipotezę podawane jako blisko znaczne dla określenia babie lato wydarzenie i wyrażenie związane ze świętym Marcinem. Jednak przeczy tej hipotezie współczesna definicja babiego lata kojarzonego z wczesną jesienią, a dzień świętego Marcina to jest 11 dzień listopada, a więc to już trochę późna jesień. Druga hipoteza, w wielu źródłach pojawiająca się, wywodzi nazwę babie lato w znaczeniu jesień od nazwy babie lato w znaczeniu pajęczyny właśnie. No i to jest ten wygląd tych długich, wiotkich, srebrzysto-siwych, jak włosy starej kobiety, nitek, czyli baby. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia takich właśnie konotacji, podobnie jak brak jest jakiegokolwiek językowego dowodu na ich niewłaściwość. I trzecia hipoteza w znaczeniu również pochodzi od nazwy babie lato, w znaczeniu etymologicznym. Kładzie się tutaj nacisk na takie konotacje kulturowe. Pajęczyna ta w podaniach ludu polskiego jest przędzą zwrzeciona Matki Boskiej rzuconą na ziemię, aby przypomnieć gospodyniom czas roboty, koło przędziwa i potrzebę okrycia biednych sierot na zimę. Byłyby to zatem nitki dla gospodyń, czyli dla bab, nijak to jednak nie tłumaczy użycia rzeczownika lato w tym wyrażeniu. Prawda zapewne kryje się w każdej z tych trzech hipotez. Wszystkie trzy rodzaje skojarzeń mogły wpłynąć na utworzenie i powstanie tego określenia w obu znaczeniach. To z babim latem i to moja ulubiona etymologia. Będę pamiętała, żeby codziennie sięgać po jakieś dobre słówko.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

0: chill out.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: No to sobie pójdziemy od dołu do góry. 16 w Rzeszowie, 16 w Krakowie, a na przykład w Nowym Targu 14. W Katowicach 15. Do Łodzi może 17 w Łodzi i we Wrocławiu, także w Poznaniu i w Zielonej Górze. 14 Olsztyn i 16 stopni w Trójmieście. W Szczecinie 13. Przypominam.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Przypominam, ile w Szczecinie, bo się nie zmieniło. Od godziny 8 właściwie. Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, to jest początek tygodnia i mam nadzieję, że macie uśmiechnięte gęby i jesteście zadowoleni. Jeżeli taki stan jest wam bliski, to utrzymujcie go jak najdłużej. Schopenhauer powiedział, że życie jest cierpieniem przerywanym epizodami szczęścia i taka prawda. Co zrobić? Cześć!
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: No, uśmiechaliśmy się tutaj do siebie z kolegą, siedząc i słuchając tego. Dużo sytuacji w życiu ma swoje playlisty. Przypomniało mi się, jak kiedyś poznałam chłopaka, który mnie zapytał, co spowodowało, że wybrałam do studiowania literaturę. Czy to były Wichrowe Wzgórza, Dumaju, Uprzedzenie, czy Anna Karenina? No, muszę powiedzieć, że są sytuacje, w których od razu człowiek trafia w samo serce. W związku z tym, może jednak jestem egzaltowaną kobietą, być może, ale obiecałam, że będzie Dumaju, Uprzedzenie, nowe wydanie, piękne i nowe tłumaczenie, piękne, i teraz to jest właściwie ten moment. Tak naprawdę jeszcze, kończąc ten wątek, co spowodowało, że wybrałam literaturę, mój polonista spowodował, że wybrałam literaturę, ponieważ z miłością i czułością czytał na głos wiersze, patrząc przez okno. Zapalczywie namawiał do pisania, do szukania, do zgłębiania, do analizowania i do uważności. I miał takie perfumy, za którymi oglądałyśmy się wszystkie. W związku z tym to było połączenie wielu czynników w związku z literaturą. No to będzie do dostania Dumaju, Uprzedzenie, magdalena.kasperowicz@lizet.pl. Wiadomo, Austin, 61 rozdziałów, konwencja romansu, jedna z pierwszych powieści społeczno-obyczajowych, autorka, która pokazuje życie angielskich wyższych sfer na przełomie XVIII i XIX wieku. Mówię to wszystko, gdyby ktoś nie wiedział. Bardzo trafne obserwacje psychologiczne, humor, wątki romansowe sprawiły, że książka cieszy się ogromną popularnością. Tytuł książki odnosi się do postawionej przez autorkę tezy, że na pierwsze wrażenie często się mylimy, a bliższa znajomość potrafi diametralnie zmienić opinię o drugiej osobie. Zresztą pierwsze wrażenie to był pierwotny tytuł, który potem autorka zmieniła. I ta Duma i Uprzedzenie pasują, naprawdę pasują. No to bardzo proszę, do dostania już teraz. Piszcie śmiało, dlaczego potrzebujecie. Nie oglądajcie ostatniej ekranizacji, tylko oglądajcie te z 1940 roku, bo te warto zobaczyć.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: gdybyście to zobaczyli, co tu się dzieje. Sekretarz redakcji po mojej prawej stronie, Jakub Lachowicz po lewej stronie. Studio ma 2 metry na 1 metr, nie ma okien i naprawdę można oszaleć, zwariować, można też na przykład się zwolnić, ale chcę wam powiedzieć, że w ogóle okoliczności w życiu są nieistotne. To jest w ogóle, to jest nic. Wszystko, co się dzieje, jest w środeczku. Wszystko, cała percepcja i to, jak to odbieramy, jest w środku. I naprawdę trzymajmy się tego w życiu, że niezależnie od tego, co nas otacza, to może być nawet Chinatown, nie Kuba? Ja akurat lubię, Kuba nie lubi. To może być miło i może być serdecznie i przede wszystkim przytulnie, bo ta mała przestrzeń powoduje, że jak Lachowicz mnie trąci łokciem, to ja sobie włączam mikrofon. Teraz już będzie bardzo poważnie. Wziąłam swojego syna i poszłam z nim na wystawę Dojrzewanie, bo chciałam zobaczyć jego reakcję i to, jak on odbiera tę sztukę, bo to jest bardzo uniwersalna opowieść o kruchości, wstydzie, szukaniu sensu w dzisiejszym chaotycznym świecie, w której mogą się odnaleźć zarówno osoby nastoletnie, jak i dorosłe. No i teraz uwaga, wchodzimy w te przestrzenie i rzeczywiście to było mocne doświadczenie dla mnie, ponieważ warto sobie przypominać co jakiś czas, jak człowiek był roztargniony wtedy, zalany różnymi emocjami, jak mu było trudno, a dla mojego syna, ponieważ przejrzał się jak w lustrze w emocjach innych młodych ludzi, którzy tę wystawę stworzyli. To jest sztuka współczesna, która opisuje czas przejścia od dzieciństwa do dorosłości i problemy, z którymi mierzą się osoby nastoletnie. A czy narzędzia artystyczne mogą im pomóc w budowaniu relacji, tworzeniu alternatywnych form komunikacji w chaotycznym świecie, natłoku obrazów i informacji? Czy są w stanie dać realne wsparcie w przeżywanych przez nich kryzysach emocjonalnych i przywrócić poczucie sprawczości? Jak najbardziej. Spędziliśmy tam kilka godzin i to jest piękna wystawa, to jest wzruszająca wystawa i ona jest w zachęcie tylko do 20 września, więc bardzo polecam i najlepiej wielopokoleniowo.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kup.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, 9:42 jest. Zostaniemy trochę przy klasyce, bo tak, ja nie cierpię. Dzisiaj mam zaproszenie na premierę na nowego Almodovara, ale po pierwsze już go widziałam na takim pokazie przedpremierowym, a po drugie nie chodzę na żadne premiery, bo nienawidzę tego, że trzeba się jakoś malować, ubierać i w ogóle stroić i uśmiechać się do ludzi, do których na co dzień byśmy się w ogóle nie uśmiechnęli nawet w myślach. W ogóle premiery są beznadziejne, ale w domowym zaciszu wyjątkowo dobrze zapowiada się jesień dla tych, którzy na przykład kochają najpierw przeczytać książkę, a potem zrobić sobie taki ból brzucha, żeby zobaczyć, czy popsuli tę książkę, czy nie, i jak ci bohaterowie wyglądają na ekranie. W najbliższych miesiącach do serwisów streamingowych i do kin trafią zarówno nowe wersje literackie klasyków, jak i ekranizacje największych bestsellerów ostatnich lat. Będą wielkie romanse, opowieści o świecie, w którym granica między człowiekiem a maszyną coraz bardziej się zaciera. I tylko sobie zerknęłam, że rzeczywiście jest i duma, i uprzedzenie, ale jest też Dickens, opowieść o dwóch miastach, czteroodcinkowy miniserial, premiera 6 września, doskonała obsada i Kulawe konie, i Lalka Pawła Maślony, i Lalka z Dorocińskim i Urzędowską, czyli filmowa wersja powieści Prusa, to jest 30 września, i Pionek, i kontynuacja Ślebody, i rozważna, i romantyczna też. Dwie nowe interpretacje tej powieści. Pierwsze trafią do kin, a drugie to typowo streamingowe. No myślę, że będzie można znaleźć coś dla siebie i uwaga, film Ryksa Na wschód od Edenu, nowa ekranizacja, ma mocniej niż wcześniejsze adaptacje przyjrzeć się jednej z najbardziej złożonych i niepokojących postaci. Więc będzie można leżeć pod kocem, pić herbatę z miodem i z malinami i oglądać te wszystkie klasyki w dobrym towarzystwie albo samodzielnie. Ktoś woli, to zależy.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: No ładne to było bardzo. Chciałam ci powiedzieć, Kuba, że ci bardzo dziękuję, że jesteś dobrym kolegą.
1: Dzień dobry. Pora taka nietypowa dla mnie, ale jestem tu rzeczywiście od 7, bo moją rolą też nie jest tylko gadanie o muzyce, jak widać.
0: Twoją rolą jest doprowadzenie człowieka do miejsca przeznaczenia.
1: Do nowego studia.
0: Przejściowego studia.
1: Przejściowego, właśnie, bo może my się wytłumaczymy krótko, dlaczego my nie pokazaliśmy wam jeszcze naszych nowych przestrzeni.
0: Bo ich nie ma.
1: Bo dopiero się budują. Ale będą
0: piękne. Ale to też jest miło, to też jest fajne.
1: Jesteśmy w takim tymczasowym studiu, dlatego koleżanka Poranna Kasperowicz potrzebowała pomocy.
0: Dziękuję ci
1: nie
0: bardzo.
1: Nie bój się prosić o pomoc.
0: Zupełnie przestałam się bać.
1: Nie. Ty nigdy się nie bałaś.
0: Chciałam cię zapytać, co jest w życiu najważniejsze na koniec tego spotkania porannego?
1: Po dzisiejszym?
0: Nie, w ogóle.
1: No dzisiaj bym powiedział, że sen, a w ogóle to idziemy zaraz na

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
1: pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kraków, Gdańsk, a raczej Gdynia, tak, będziemy zaglądać do Trójmiasta i jeszcze Warszawa. Te miasta odwiedzimy tym razem w pogoni za kulturą. Na początek festiwal, który proponuje nowe odczytanie muzycznej klasyki. Chopina, Liszta, Bacha, Pendereckiego w zupełnie nowych interpretacjach posłuchamy w Krakowie podczas Silence Music Festivalu. 13. edycja startuje na początku września, a koncertom towarzyszą ciekawe wydarzenia. Przez cały festiwal odbywać się będzie na przykład performatywne czyszczenie fortepianu Krali Seidler 1849 roku, uratowanego zresztą przez organizatorów festiwalu. W programie też premiera pierwszego festiwalowego wydawnictwa. To nagranie ciszy sali koncertowej Pałacu Radziwiłłów w Balicach na płycie winylowej, opatrzone komentarzem trójki eseistów, którzy o zjawisku roli i znaczeniu ciszy piszą ze swoich perspektyw. Jesienią w Gdyni znów przyglądać się będziemy nowej polskiej dramaturgii. Chodzi o październikowy Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Zanim ruszy, we wrześniu przedsmak wydarzenia da Raport Support. Raport Support to dwa nieoczywiste spotkania ze sztuką. Teatr na dachu Gdyńskiego Centrum Filmowego, a także wystawa, podczas której obraz spotyka się ze słowem i muzyką. 23 i 24 września Bogusława Schubert zaprezentuje projekt Voyage, Cytrynowa Podróż. To jest autobiograficzny monodram o odwadze, dojrzałości, starzeniu się i życiowych wyborach. Publiczność zasiądzie razem z artystką przy jednym stole, stając się częścią całej opowieści. To bardzo kameralne wydarzenie, dostępnych jest tylko 40 miejsc. Na koniec finałowy koncert festiwalu jazz na Starówce w Warszawie. To już w najbliższą sobotę. Będzie szczególnie, bo posłuchamy premiery nowego projektu Adama Bałdycha. Jeden z najbardziej oryginalnych skrzypków współczesnej sceny jazzowej zaprezentuje materiał z albumu Endless, a wykona go European Quartet. Tworzą go cztery osobowości europejskiej muzyki improwizowanej. To oczywiście Adam Bałdych, a także włoski bandoneonista Daniele Di Bonaventura, szwedzki pianista Jakob Karlsson oraz francuski kontrabasista Michel Benita. Endless łączy więc cztery kultury, różne muzyczne doświadczenia, różne perspektywy, a do tego jazzową wolność z precyzją muzyki klasycznej. Ostatni koncert festiwalu jazz na Starówce, jak zawsze o 20:30. Jak zawsze wstęp jest wolny. Zapraszamy 29 sierpnia.
0: To była Magda Bauer po raz pierwszy. Dzisiaj nie ostatni. Kolejne w pogoni za kulturą w Czyli Z już za godzinę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z. Czyli Z. Pogoda.
0: Na pogodę dziś nie śmiałbym narzekać. Prawie w całym kraju słonecznie, pogodnie, sucho, ciepło. 22 stopnie, tyle dziś pokażą termometry w centrum. Na południu dziś maksymalnie 20 stopni, na północy 21, najcieplej na północnym zachodzie. Tam nawet 24.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Lato z Czyli Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Mamy wtorek, 25 dzień sierpnia, na zegarze 5 minut po 10. Bartek Wilczewski, pięknie się kłaniam i zapraszam na 3 wspólne godziny w Czyli Z. Odessa i Yellow House u nas już teraz.
1: Czyli Z, nastaw się na letni chill out.

Dreszcz przechodzi po plecach, kiedy pomyśli się, że już za tydzień o tej porze będziemy wracać do szkoły. Rodzice młodzieży w wieku szkolnym, spieszcie się wysypiać, bo za kilka dni budzik znów zacznie dzwonić za wcześnie. Talk It Over to nowość na antenie, czyli Z. Leon Bridges w zapowiedzi swojej nowej płyty. Tę w całości dostaniemy od artysty we wrześniu, a ja polecam zobaczyć barwny, kolorowy, roztańczony teledysk do tej właśnie piosenki. Moc pozytywnej energii od Leona Bridgesa. 17 minut po 10, tu czyli Z. Mam nadzieję, miło mija wam to wtorkowe przedpołudnie. Zostańcie z nami, dużo dobrego muzycznie i nie tylko. Bobby Bazzini już teraz, Cameron Caney, Japanese House za moment.

kto zastąpi Daniela Craiga w roli agenta 007? To pytanie od dawna zadają sobie fani filmów o Jamesie Bondzie. Podobno jesteśmy już naprawdę blisko, aby poznać nowego Bonda. Podobno też maleją szanse typowanych do tej roli aktorów, którzy znani są już z innych swoich ról. Tu na czele tej listy choćby nominowany do Oscara za Frankensteina Jacob Elordi. Po prostu o nim i podobnych kandydatach wiemy za dużo, znamy ich już za dobrze, a nowy Bond w zgodnej opinii powinien jednak być tajemnicą, kimś, kogo dopiero będziemy poznawać. No to czekamy na to gorące nazwisko nowego Jamesa Bonda. Podobno do końca roku wszystko ma się już wyjaśnić. 25 minut po 10, no to teraz po polsku w Chili Z. Dzień dobry, to ja. Dzień dobry. Magda Bereda i Natalia Mujanga.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Po reklamie.

Niezwykłej urody jest to piosenka Wolf Alice The Sofa. Ciekawe, czy ktoś z was był na piątkowym koncercie grupy Wolf Alice w Poznaniu. Tak grali właśnie w naszym kraju. A przed nami w Chili Z nowość. Zalia już na poważnie zapowiada swoją nową, trzecią już płytę. Coś czuję, że pojawi się na wiosnę. Daj mi znak. To jest nowa piosenka Zalii. Zalii, która w miniony weekend zakończyła tegoroczną trasę męskiego grania. Zalii, która jest na językach wszystkich. No i rośnie nam jako wielki talent. Trzymamy kciuki, bo to naprawdę świetna dziewczyna, świetnie śpiewa, piosenki też bardzo dobre. Daj mi znak.

Benny Blanco i De Marias w Chili Z na 9 minut przed 11. Po 11 spotkanie z grupą The Womack Sisters, ich debiutancki album. To jest nasza płyta tygodnia. O 11 z kolei Magda Bauer i kolejna porcja kulturalnych wiadomości od Chili Z. Maro i Kiss Me tymczasem w Chili Z jeszcze przed 11.

0: Słuchasz radia CZ. Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Po reklamie.

0: 11 na zegarze, a obok mnie w studiu, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Przez ponad 7 dekad projektowała scenografię i kostiumy do najważniejszych polskich spektakli i filmów. Twórczość Krystyny Zachwatowicz-Wajdy prezentuje nowa wystawa w warszawskiej Kordegardzie. Scenograf i reżyser muszą być jednym zespołem. To jedna z najważniejszych rzeczy, o których mówi dziś artystka, podsumowując swoje doświadczenia. To osoba reżysera, a nie sztuka, jest w procesie tworzenia najistotniejsza. Krystyna Zachwatowicz-Wajda współpracowała z najwybitniejszymi. Wspomina przede wszystkim Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Jerzego Krasowskiego, Krystynę Skuszankę oraz Jorge Lavalliego, z którym pracowała w Argentynie i Francji. W Kordegardzie zobaczymy przede wszystkim autorskie szkice projektów scenograficznych, kostiumy i kadry ze spektakli. Wystawę zatytułowaną Trzeba być stale obecnym, Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, można oglądać do 11 października. We wrześniu i w październiku będą oprowadzania kuratorskie i ciekawe działania edukacyjne. W pogoni za kulturą także suwerenna i najedzona Warszawa w budowie. To jest hasło 18. edycji festiwalu, który co roku przygląda się stolicy i jej mieszkańcom na nowy sposób. Za każdym razem na pierwszym planie są wątki kulturowe i społeczne, a w tym roku dowiemy się o tym, z jakich miejsc pochodzą owoce i warzywa, które jemy w mieście. Czym jest permakultura i czy miasto może być samowystarczalne w obszarze jedzenia. Muzeum Sztuki Nowoczesnej to jest główna przestrzeń festiwalu. Oprócz niej zapraszamy też na Żoliborz, do Sadów, na Saską Kępę, Bazarek na Egipskiej, na Mokotów i do rynku hurtowego Bronisze. Na start dożynki w spółdzielczej farmie Most na Siekierkach. Na wystawy, warsztaty i prolekcje zapraszamy od 30 sierpnia. Szczęście zamacha ogonem w Krakowie, a to w związku z wystawą i akcją, na którą już w sobotę traficie w Heydog Concept Store. To nowe miejsce prezentujące lokalny design i sztukę z psami i kotami w roli głównej. 29 sierpnia wernisaż połączony ze zbiórką na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt Przytul Sierściucha w Myślenicach. Zobaczymy wystawę obrazów Katarzyny Kot zatytułowaną Szczęście macha ogonem. To portrety i historie czworonogów, z którymi do artystki mogli zgłosić się chętnie opiekunowie. Każdy obraz to piękna, prawdziwa opowieść o konkretnym zwierzaku. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, ale jeśli możecie dorzucić saszetkę albo paczkę karmy do puszki, to na pewno uszczęśliwicie podopiecznych schroniska.
0: Trzy szybkie kulturalne strzały od Magdy Bauer. Po kolejne zapraszamy w samo południe. Do usłyszenia, Magdo.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: 4 minuty po 11:00 tu, czyli Z, wtorkowe przedpołudnie. Zostańcie z nami, Bartek Wilczewski. Raz jeszcze dzień dobry. Kolejna wspólna godzina przed nami.
1: Chill out.

Debiutancka płyta triady Łomek Sisters, sióstr Łomek, wnuczek legendarnego Sama Cooke'a, bratanic Bobiego Łomaka, trzech fantastycznych soulowych głosów. To jest nasza płyta tygodnia w Chili Z. Kolejne z nią spotkanie już niebawem po 11.30. A to jest jedna z muzycznych nowości, jakie przedstawiliśmy Wam w miniony piątek w ramach Chili Z Music Friday. Bardzo adekwatnie do okoliczności, tak rzutem na taśmę. Summer Song, letnia piosenka od Rye.

0: Serial 1670 to prawdziwy fenomen, który już od pierwszego sezonu zaskarbił sobie wielką sympatię widzów. Trzy sezony już za nami, ten aktualny, wciąż świeży, nowy, trzeci bije rekordy popularności. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników 1670. Będzie sezon czwarty. To w przyszłym 2027 roku.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala wśród...
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
4: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
13: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Pędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Po reklamie.

0: w Chili Z.
1: Siostry Bee Gees, Eymani i Kucza Łomek to bohaterki naszej płyty tygodnia. W Chili Z właśnie ukazał się debiutancki album The Łomek Sisters. Nazwisko Łomek słusznie budzi muzyczne skojarzenia. Rodzice sióstr Łomek tworzyli niegdyś duet Łomek and Łomek. Na pewno pamiętacie wielki przebój Teardrops. Ich wujek z kolei to nieodżałowany Bobby Łomek, jedna z wielkich legend muzyki soulowej. Legendą soulu był również ich dziadek Sam Cooke. Tradycje zatem, można powiedzieć, muzyczne wyssane z mlekiem matki, siostrą Łomek po prostu pisana była muzyczna droga. Tę rozpoczynają właśnie swoim debiutanckim albumem zatytułowanym po prostu The Łomek Sisters. Tej płyty w Chili Z słuchamy codziennie po 11.30. No to dziś na dobry początek dla wszystkich miłośników rasowego, klasycznego, retro soulu piosenka You Went Away Too Long.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Tak śpiewają siostry Łomek. Kolejne z nimi i ich debiutancką płytą spotkanie w Chili Z już jutro. Mniej więcej o tej samej porze. A na zegarze 16 minut przed południem.

Piątek ukazała się nowa płyta Cleo Soul, ta fantastyczna brytyjska wokalistka przypomina nam o sobie albumem Gentlewoman, Force of Love. To właśnie piosenka z tego wydawnictwa, zarazem jedna z naszych trzech muzycznych nowości w Chilli Z w tym tygodniu. Kenya Grace tymczasem i tym utworem zamykamy już tę godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. Południe się zbliża, za chwilę Magda Bauer. Po południu między innymi Somber, Drama i Snow Allegra. Zostańcie z Chilli Z.

0: na Chill Out. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja

0: Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out. Minęło południe, przy mikrofonie Chilli Z Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Młode piskle lub ssak, na którego możemy się natknąć latem w plenerze, czasem potrzebuje pomocy, ale nie zawsze. Jeśli tak, jak jej udzielić? Jeśli nie, jak rozpoznać, że jest bezpieczny? O tym co roku informuje kampania Zostaw, nie porywaj, prowadzona przez Warszawski Ogród Zoologiczny. Przed nami tegoroczny finał. W czwartek familijny piknik, podczas którego cennymi informacjami podzielą się z uczestnikami eksperci. Podpowiedzą, jak właściwie udzielić pomocy, a kiedy zostawić młode. Zapraszam o 11:00. Udział jest bezpłatny. Ziny, prasa niezależna, publikacje, które były elementem transformacji ustrojowej w Polsce, zobaczymy na nowej wystawie w warszawskim Muzeum Karykatury. Tytuł Kseruj i rozdawaj nawiązuje do tego, w jaki sposób trafiały one do odbiorców. Wśród wielu eksponatów będą pierwsze wydawnictwa artystyczne, na przykład Notatnik Robotnika Sztuk, i polityczne, na przykład Solidarnościowa Prasa Drugiego Obiegu, a także kontrkulturowe związane ze scenami punkową, anarchistyczną czy skinheadowską, a także ziny muzyczne i literackie, takie jak Lampa oraz oczywiście komiksowe, Ziniol czy Prosiacek. Ponad 1000 zinów, tych papierowych i tych zdigitalizowanych, będzie można oglądać od 4 września. Wystawa potrwa do 15 listopada, a po drodze będą m.in. piąte targi zinów w Muzeum Karykatury i warsztaty zinowe z Julią Niedziejko. I to ostatnie dni, żeby obejrzeć najlepsze fotografie prasowe ostatniego roku. Chodzi o finałową wystawę Grand Press Photo. W Muzeum Gazowni Warszawskiej zobaczycie m.in. opowieść Macieja Jabłońskiego o Georgii Południowej, subantarktycznej wyspie na południowym Atlantyku i zdjęcie roku autorstwa Wojciecha Grzędzińskiego. Wystawa trwa do końca sierpnia. Od wtorku do czwartku można oglądać ją od 10 do 16, od piątku do niedzieli od 10 do 18.
0: To była Magda Bauer. Dziękuję i zapraszam o 13.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chilli Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Wtorkowe popołudnie z Chilli Z. 12:02. Bartek Wilczewski. Dzień dobry. Zapraszam. Kolejna wspólna godzina przed nami. Somber już teraz na jej dobry początek.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

Jeszcze do początku września działać będzie plenerowe letnie kino pod warszawską kinoteką. Dziś pogoda wspaniała, tak też będzie wieczorem. Nic nie powinno pokrzyżować planów. Leżaki zostaną rozstawione, projekcja odpalona o 20:30 pod kinoteką, pod Pałacem Kultury w ramach letniego kina. Kinoteki. Dziś film Miłość, która zostaje. Islandzki film pokazywany niedawno w kinach. Kto nie widział, będzie mógł dziś nadrobić. Pokazy letniego kina Kinoteki oczywiście bezpłatne. Tu Chili Z, kwadrans po południu, Romy z DXX już za moment pięknie nam zaśpiewa Love Who You Love. Tymczasem I Wanna Be Your Lover to Fenech i Solar.

Literatura od zawsze wybrzmiewa w Czyli Z, ale od teraz wybrzmiewać będzie jakby bardziej. Na stronie czyliz.pl w zakładce na górze strony konkursy i akcje, to właśnie tam znajdziecie nasz nowy projekt Literatura wybrzmiewa w Czyli Z. Tak i tytuł ma ta akcja. A w jej ramach oddajemy głos historiom, które poruszają, inspirują i zostają z nami na dłużej. Tam właśnie możecie wysłuchać fragmentów starannie wybranych audiobooków i rozmów z autorami i autorkami książek, które karmią myśli i emocje. Taką właśnie książką jest nowy tytuł spod ręki Tatiany Mindewicz-Pułacz, Luz i tak nie będę idealna. Na temat tej książki właśnie z autorką porozmawiała Magda Kasperowicz. Cała ta rozmowa dostępna jest na YouTubie, czyli Z, a na naszej stronie właśnie już teraz możecie wysłuchać fragmentów tej książki czytanej przez samą autorkę. Tytułów będzie przybywało. Literatura wybrzmiewa w Czyli Z. W Czyli Z wybrzmi już teraz również Mateusz Gędek, piosenka The Feeling. Zostańcie z nami, niebawem również James Blake.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Nastaw się na letni chillout.

Polski niestety zabrakło w programie jesiennej trasy koncertowej Jamesa Blake'a promującej jego tegoroczną płytę Trying Times, no ale co zaradniejsi fani poradzili sobie z tym doskonale. Wiem, że wśród was tam po drugiej stronie sporo jest tych, którzy w październiku wybierają się na koncert Jamesa Blake'a do Berlina, no to już teraz życzę doskonałych wrażeń, a artysta, mam nadzieję, Polskę tak czy owak w nowym roku odwiedzi. 19 minut pozostało do 13. Przed pierwszą u nas jeszcze między innymi Bitamina. 15 lat minie niebawem od premiery ich słynnej płyty Kawalerka. Ptaszki ćwierkają, że wiosną przyszłego roku Bitamina ruszy w specjalną jubileuszową trasę. No to będziemy wypatrywać tychże ogłoszeń, a Bitamina z piosenką Dom u nas jeszcze przed 13.

0: Obiecana witamina w Chili Z już za moment, a już o 13 w Chili Z spotka się z wami Rafał Turowski. Dziś wtorek, my zatem raz jeszcze słyszymy się wieczorem punktualnie o 20 w programie Osobiście Wyszukane.
1: Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od Mono!

0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
3: Nie teraz!
4: A może właśnie teraz warto posłuchać?
5: Oto historia króla Maciusia I.
4: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
6: Dzieci nie mogą rządzić.
4: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Pierwsza minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Łódzki Festiwal Kamera Akcja uświetni w tym roku obecność nominowanej do Oscara hiszpańskiej reżyserki dźwięku Lai Casanovas.
3: Współpracowniczka Pedro Almodovara przyjedzie do Łodzi, by poprowadzić lekcję mistrzostką o roli dźwięku w kinie.
2: Mówi Przemysław Gleiser, dyrektor festiwalu.
3: Casanovas odsłoni kulisy pracy nad Sirat Oliviera Lachet, a także wprowadzi widzów do filmu The Good Manners w reżyserii Celi Rico Clavellino, którego pokaz będzie polską premierą filmu.
2: To jeden z punktów programu, w którym znalazło się w tym roku m.in. spotkanie z kinem rumuńskim. Jeszcze do 13 września można z kolei zgłaszać swoje prace do konkursu Krytyk Pisze, kierowanego do debiutujących w roli recenzentów osób do 26 roku życia. Sam festiwal rozpocznie się 22 października i potrwa do 25 w Monopolis i Szkole Filmowej w Łodzi. Głośna wystawa Fundacji Wisteria Polski Modernizm – Walka o Piękno, która po raz pierwszy prezentowana była podczas Milan Design Week 2026, wróci do Warszawy. Jej nowa odsłona została przygotowana specjalnie dla Willi Gawrońskich. Znajdą się na niej dzieła, których nie prezentowano we Włoszech, m.in. Erny Rosenstein, Marii Jaremy i Jerzego Nowosielskiego. O tym, że sztuka tego nurtu rozwijała się zawsze w niesprzyjających warunkach, przypominają kuratorzy wystawy. Z lnu, konopi, drewna, wiórów i tego, co akurat było dostępne, powstawały przedmioty, które miały nie tylko odpowiadać na codzienne potrzeby, ale też zmieniać sposób życia. Czytamy w komentarzu do wystawy. Ekspozycja, która połączy pracę sprzed dekad z projektami współczesnych twórców, ma postawić pytanie o to, czy w świecie nadmiaru możemy nauczyć się czegoś od tych, którzy musieli tworzyć z niedoboru. Trzeba też wspomnieć o ważnej roli scenografii całej ekspozycji przygotowanej przez Zofię Wyganowską i jej studio projektowe. Wystawa Polski Modernizm – Walka o Piękno będzie prezentowana w Willi Gawrońskich od 2 września do 11 października. Wstęp na nią będzie bezpłatny. Kino na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku gra w tym roku aż do 12 września. U nas, przypominamy, podwójne zaproszenia na seanse. Teraz te najbliższe, bo jutro na dachu teatru będzie można zobaczyć ostatnią sesję w Paryżu. Potem w piątek dramę, a 29 sierpnia w sobotę film Najgorszy człowiek na świecie. W sprawie zaproszeń podwójnych piszcie na adres kultura@chilizet.pl. Przypominamy, że seans w sierpniu zaczynają się o 20:30.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chilizet.
0: Wtorek po południu, 3,5 minuty po godzinie pierwszej. Rafał Turowski, dzień dobry, kłaniam się pięknie i zapraszam na czas pełen chilloutu do godziny 16.
1: Chilizet.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Blood Orange, Caroline Polaczek, Lord, na dobry początek naszego spotkania. Mind Loaded. Robimy głośniej radio i nastawiamy się na chillout.

0: What do you go to? What do you run to? Who do you go to?
1: Dwanaście po pierwszej w Czyli Z. Pozwólcie teraz kartka z kalendarza. Firma Alfred Grodzki w XIX wieku, pod koniec tegoż wieku XIX, zajmowała się sprzedażą maszyn i narzędzi rolniczych. No i w roku 1896 młody sukcesor tejże firmy, Stanisław, udał się do Paryża, a następnie do Mannheim i tamże podpisał umowy na reprezentację na terenie Królestwa Polskiego dwóch marek samochodów. To był niemiecki Benz i francuski Peugeot. No i te oba samochody dotarły do Warszawy 20 sierpnia 1896 roku. 5 dni później, rano, Grodzki, jak czytamy, postanowił oba samochody wypróbować w ruchu ulicznym. Jednym pojazdem kierował osobiście, a drugi prowadził mechanik. Pierwsza jazda trwała niecałą godzinę. No i to, że w Warszawie pojawiły się samochody, wywołało, jak możecie sobie wyobrazić, ogromne zainteresowanie. Tego samego dnia po południu odbyła się próba na nieco dłuższym odcinku. Benz po wyjechaniu z bramy przy Senatorskiej przejechał aż do rogu Miodowej, skręcił, pojechał do krakowskiego przedmieścia, przez Nowy Świat, aż do Placu Trzech Krzyży i z powrotem. Kolejnego dnia Kurier Warszawy pisał: od paru dni uwagę mieszkańców miasta zwraca powóz, samochód mknący bez koni po ulicach wśród najbardziej ożywionego ruchu kołowego. To jest samochód systemu Benz, wyposażony w motor benzynowy, przebiegający około 20 wiorst na godzinę. No i słuchajcie, oczywiście powoli, ale jednak samochody się na warszawskich stolicach pojawiały. Jednak ten pierwszy wyjechał dokładnie 130 lat temu. No i wkrótce one zostały uznane nie tylko przez prasę za pojazdy ekologiczne. Otóż powszechny wtedy transport konny powodował, no cóż, przepraszam za naturalizm, ogromne zanieczyszczenie miast przez zwierzęta. W związku z tym w Warszawie nie pachniało zbyt ładnie i jakość powietrza zostawiała wiele do życzenia. No i w tej sytuacji samochód, który emitował tylko niewielki dym z rury wydechowej, zresztą szybko rozwiewany przez wiatr, uznany został za pojazd przyjazny dla otoczenia.
2: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.

0: get so low. Never seen you get so low. Akilo, o tym, że wcale nie musimy teraz wszystkiego ogarniać, o tym, że wcale nie musimy udawać, że jest okej i że można zawsze się odciąć od tego, co nas pozornie trzyma. No taka chwilka psychoterapii muzycznej. 23,5 minuty po godzinie pierwszej. Meta Endless Night już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko 3,2%, Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie.
14: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
15: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny drugiej. Zwracam waszą uwagę na naprawdę niezwykłe wydarzenie w najbliższy weekend. Zwracam uwagę warszawiaków i naszych kochanych gości. Wybierzcie się proszę na Górkę Szczęśliwicką na warszawskiej Ochocie, bo tam plenerowa premiera spektaklu Młodzi. To jest ruchowo-performatywne wydarzenie, spektakl stworzony przez blisko 100 aktorów w wieku od 13 do 19 lat. O czym rzecz? Ano, twórcy spróbują się przyjrzeć takiemu wyjątkowemu miejscu w szkole, które jest szatnią. I zastanowić się, co na przykład stoi za masowymi zwolnieniami z lekcji WF-u. Dlaczego tak wiele młodych osób za wszelką cenę unika sali gimnastycznej? Co się dzieje z młodym ciałem w okresie dojrzewania? I będą się przyglądali temu, dlaczego tak trudno jest się z tym ciałem zaprzyjaźnić. I dlaczego ono często jest, czy też staje się, powodem do wstydu. Twórcy tego projektu, tego spektaklu, opierając się na badaniach, na wywiadach i na statystykach zebranych w szkołach, skupiają się właśnie na cielesnym rozwoju młodych ludzi, no i zderzają go z tą przestrzenią, o której wspominałem, czyli z szatnią szkolną. Całość reżyseruje Anna Obszańska, która odpowiada także za choreografię. Mateusz Jagodziński zajął się scenografią i kostiumami, Małgorzata Pękala muzyką, a Błażej Biegasiewicz dramaturgią. Bardzo proszę wszystkich aktorów o wybaczenie, że nie przeczytam tych 100 nazwisk teraz. Natomiast gorąco namawiam, żebyście się wybrali na Ochotę w najbliższą sobotę, może z waszym nastolatkiem. Spektakl Młodzi. Przypomnę rzecz teatru, będąca na afiszu Teatru Ochoty. Premiera plenerowa już w najbliższą sobotę.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.

Night to była Jessie Ware, piosenka, nie bójmy się tego słowa, o seksie. 13 minut do godziny drugiej. Zwykle premiery teatralne są w soboty, może dlatego wprowadziłem was w błąd, za co bardzo przepraszam. Premiera Młodych na Górce Szczęśliwickiej w Warszawie 30 sierpnia, czyli w niedzielę. A Magdzie dziękuję za czujność. Rafał Małpa, czyli ZPL, no tak przy okazji. Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska i Louis Blue jeszcze przed drugą. Z tym Louisem wciąż nie wiadomo, czy on jest smutny, czy też niebieski. Stawiajmy, że niebieski.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekazanie.

0: bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sześć ścian kamienic na wrocławskim Nadodrzu stanie się znów przestrzenią dla współczesnej sztuki wideo. Przed nami kolejna edycja Kino Muralu, wydarzenia, na które miłośnicy nowej sztuki przyjeżdżają do Wrocławia z całej Polski i ze świata. Co roku swoje prace prezentują tu światowej klasy artyści. W tym roku headlinerem będzie berliński twórca Extra Vega.

0: że sztuka nowych mediów ma to do siebie właśnie, że pojawia się w nieoczywistych miejscach. Dla niego naturalne środowisko to nie tylko internet, to nie tylko galerie, to nie tylko design, ale to też na przykład to, z czego w ostatnich latach jest znany, gdyż dwukrotnie dostał, po raz pierwszy to się zdarzyło w historii, nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Ta czołówka jest faktycznie jest niesamowitym dziełem sztuki.
1: Mówi Bartek Bratos, dyrektor artystyczny Kino Muralu.
0: Coś, co w jego twórczości jest moim zdaniem siłą, to to, że to wszystko, co on tworzy, wygląda na pierwszy rzut oka ładnie. Ale po wejściu w to nagle okazuje się, że to się zaczyna robić trochę niewygodne, że to, co było takie miękkie, delikatne, powtarzalne, okazuje się, że to jest o czymś głębszym, że jest to o właśnie niewygodzie, czasami presji, izolacji albo potrzebie dostosowania się.
1: I taką opowieść być może odczytamy podczas wrocławskiego Kino Muralu. To będą dwa sety prezentujące twórczość Ekstrawega. A na Kino Mural zapraszamy we wrześniu do Wrocławia 18 i 19. Dokładnie. Wstęp jak zawsze bezpłatny. Projektowała scenografię i kostiumy do najważniejszych polskich spektakli i filmów. Obejmującą ponad 7 dekad twórczość Krystyny Zachwatowicz-Wajdy prezentuje nowa wystawa w warszawskiej Kordygardzie. Scenograf i reżyser muszą być jednym zespołem. To jedna z najważniejszych rzeczy, o których mówi dziś, podsumowując swoje doświadczenia. I to osoba reżysera, a nie wybór sztuki, jest w procesie tworzenia najistotniejsza. Krystyna Zachwatowicz-Wajda współpracowała z najwybitniejszymi. Dzisiaj wspominam przede wszystkim Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Jerzego Krasowskiego, ale też Krystynę Skuszankę i Jorge Lavelliego, z którym pracowała w Argentynie i Francji. W Kordygardzie zobaczymy przede wszystkim autorskie szkice projektów scenografii i oryginalne kostiumy sceniczne, a także kadry ze spektakli. Wystawę Trzeba być stale obecnym, Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, bo tak brzmi jej pełny tytuł, można oglądać do 11 października. To będzie wyjątkowy punkt do obserwowania Morza Norweskiego. Po dachu powstającego właśnie w Norwegii Muzeum Wielorybów będzie można spacerować, a wewnątrz w specjalnej sali dźwiękowej na przykład doświadczyć częstotliwości, na których porozumiewają się walenie. To oczywiście nie wszystko. The Whale dostarczy odwiedzającym kompleksowej wiedzy dotyczącej wielorybów. Poznamy tu ich anatomię, popatrzymy na nie przez pryzmat biologii, nauki, a także historii. Specjalna instalacja artystyczna opowie o wszystkich 90 współcześnie żyjących gatunkach wielorybów. To muzeum ma zostać otwarte przyszłego lata w Alenes.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Lato w GIZ.
4: 4 minuty po drugiej, Rafał Turowski, dzień dobry, życzę dobrego popołudnia i pięknie wam zagram Good Life Yelded Brook na dobry początek 15 godziny dnia. Good Life to już teraz.
2: GIZ.
5: Nastaw się na letni chillout.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Tak jakoś się zabawnie wydarzyło, że ominęliśmy jeden rok. 1981. Działo się wtedy, że hej, no to dzisiaj wracamy. I przepraszamy czas, że potraktowaliśmy go trochę nieliniowo. 5 czerwca z wizytą do Polski po 30 latach nieobecności przybywa Czesław Miłosz. No i w księgarniach tworzą się kolejki po jego książki. Na ekrany kin wchodzi człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy. No, z takiej historii życia codziennego czytam, że wprowadzono kartki na proszek do prania.

Zaginione Jarki w reżyserii Stevena Spielberga. Wciąż się to dobrze ogląda. 1 sierpnia w Stanach rozpoczyna nadawanie MTV. Pierwszym pokazanym teledyskiem w tej stacji było Video Killed the Radio Star, The Buggles. I również w sierpniu IBM wprowadza na rynek swój pierwszy model komputera osobistego. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą teraz zaglądamy, wielki przebój tamtych czasów, chyba trochę nie do zagrania u nas, jak mi się wydaje, bardziej u kolegów w stacjach goldowych, Japanese Boy, śpiewała Aneka, również u nas popularna piosenka niezwykle, Soft Cell, Tainted Love na drugim, Hooked on Classics, Royal Philharmonic Orchestra, to były bardzo popularne wtedy takie składanki największych przebojów muzyki klasycznej. Green Door, Shakin' Stevens na 4, Hold On Tight, Electric Light Orchestra na 5. Mieliśmy Girls on Film, Duran Duran, Tight Feedback to 60s. Dzisiaj przypomnimy sobie piosenkę z miejsca 11. Napisana w ramach kampanii, jako reklamówka, można byłoby powiedzieć, kampanii na rzecz ustanowienia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach. No i tak to Stevie Wonder zaśpiewał.

Tak, to był wielki przebój tamtych czasów. Stevie Wonder śpiewał i życzył wesołych urodzin Martinowi, Luzerowi, Kingowi. 1979 rok, wspomnimy w Chillizet jutro, mniej więcej o tej samej porze. Za 23.

0: oczama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. W

0: Karolina Gruszka.
1: Dzieci nie mogą rządzić.
0: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I, premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie.

0: Trzecia właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zatrzymujemy się na planie filmowym. Powstaje pełnometrażowy dokument o przyjaźni Tomka Mackiewicza i Marka Klonowskiego. Outsiderów, których połączyły zew przygody, wysokie góry i wspólne marzenie o pierwszym w historii zimowym wejściu na Nanga Parbat. To będzie przede wszystkim opowieść o relacji dwóch przyjaciół, o tym jak zmieniała się w obliczu konfrontacji z legendarnym szczytem nazywanym często Górą Mordercą. Wiodącym głosem będzie tu perspektywa Marka Klonowskiego na całość złożoną się przede wszystkim liczne prywatne materiały archiwalne, z których większość ujrzy światło dzienne po raz pierwszy. Archiwalia będą zestawione ze zdjęciami realizowanymi obecnie. Twórcy Nanga Dream, bo tak nazywać się będzie film, zwracają się też aktualnie do osób posiadających prywatne materiały związane z Tomaszem Mackiewiczem i Markiem Klonowskim, zapraszając do współtworzenia wyjątkowego archiwum filmu. Poszukiwane są nagrania, zdjęcia i inne materiały dotyczące bohaterów. Informacje na ten temat znajdziecie m.in. w mediach społecznościowych filmu, to na przykład Instagram nanga.dream.film. Słoneczne ogrody, wirujące w tańcu pary, zapisane pędzlem spojrzenia i gesty. Dzieła Renoira z jego szczytowego okresu od lat 60. do 80. XIX wieku. Artysty eksperymentującego ze stylem i tematyką zobaczymy w tym roku w Londynie. Chodzi o wystawę Renoir and Love w National Gallery. Tu pokazane zostanie po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii

0: Jego ikoniczny obraz Bal au Moulin de la Galette z Musée d'Orsay w Paryżu. Na całą wystawę złoży się 40 obrazów zebranych z kolekcji z całego świata. Wystawa zacznie się 3 października i potrwa do 31 stycznia przyszłego roku. A to będzie ostatni jazz na Starówce. Zapraszamy już podczas najbliższego weekendu na wyjątkowy koncert, podczas którego Adam Bałdych zaprezentuje swój nowy projekt. Jeden z najbardziej oryginalnych skrzypków współczesnej sceny jazzowej zagra materiał z albumu Endless. Nietypowe zestawienie instrumentów, spotkanie 4 kultur, jazzowa wolność, precyzja muzyki klasycznej. Wszystko to w wyjątkowym połączeniu już podczas najbliższego, ostatniego koncertu jazz na Starówce, na który wstęp jest jak zawsze bezpłatny. Przychodźcie.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: W środę będzie pochmurno na południu kraju, a słonecznie na północy, mówiąc w największym uproszczeniu. 19 stopni w Gdańsku, 21 w Katowicach, 22 w Krakowie i 23 stopnie w Warszawie. Praktycznie bez opadów, może poza krańcami południowo-wschodnimi.

0: Lato w Czyli Z.
1: 4 po 3, Rafał Turowski, dzień dobry. Dracula, Tame Impala na dobry początek 16 godziny dnia. Parcel, Slick Eli czy Max Tachasiuk na naszej playliście. Proszę z nami zostać.
0: Czyli Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 minut po godzinie 3 zwracam waszą uwagę na piątkowy i niedzielny wieczór. Być może będziecie w pobliżu, no to koniecznie zajrzyjcie do Bielska Białej, ponieważ pod Bielskim Teatrem Polskim dwukrotnie zostanie wystawiona opera Bizeta Carmen. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury, którą w tym roku jest Bielsko-Biała. W wydarzeniu wystąpi, uwaga, blisko 200 wykonawców. Będą to soliści operowi, będą aktorzy, muzycy orkiestry La Nostra Banda, chórzyści i kilkudziesięciu tancerzy w rolach głównych Monika Lędzion, Gabriela Legun, Andrzej Lampert i Arkadiusz Anyszka. Warto dodać, że spektakl współtworzą także aktorzy bielskich teatrów i polskiego, ale także lalkowej Bania Luki. Główna część widowiska będzie się toczyła na placu przed Teatrem Polskim, ale spektakl wykroczy daleko poza granicę teatru. Rozegra się na kilku planach, ulica Zamkowa, ale także przestrzeń wokół Zamku Sułkowickich na te dwa wieczory całkowicie zmienią swój charakter. Do gry będą włączane, jak czytamy, światło, lasery i multimedia. Zapowiada się ogromne wydarzenia. Pomysłodawcą, autorem adaptacji i dramaturgii oraz reżyserem jest Witold Mazurkiewicz. Przypominam, piątkowy i niedzielny wieczór. Bielsko-Biała.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: No i znów mieliśmy kilkuminutową sesję psychoterapeutyczną. Jesteś dla mnie zbyt intensywna. Zdaje się artystka zbyt często słyszeć to zdanie. No i o tym zaśpiewała tę piosenkę. 21 minut po trzeciej w Chili Z. The Ocelots już za moment.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: 24 minuty do godziny 4 i jeszcze jedno zaproszenie. To będzie jeszcze lato, słuchajcie, gdybyście byli za 3 tygodnie w okolicach Częstochowy, no to Festiwal Szlaku Orlich Gniazd, w tym roku przebiegający pod hasłem Jura pełna energii, odbędzie się między 18 a 20 września. I zwracam na tę imprezę szczególną uwagę, dlatego że w 50 lokalizacjach tego obszaru zaplanowano ponad, uwaga, 200 wydarzeń. To będą duże widowiska organizowane przy najbardziej znanych jurajskich atrakcjach, ale też wydarzenia w troszkę mniej rozpoznawalnych miejscach. Imprezy między innymi w Ogrodzieńcu, w Olsztynie, na Pustyni Błędowskiej i Zamku Tenczyn w Rudnie. Po raz pierwszy w programie Juromanii znalazło się także zwiedzanie dworku Dietlów w Kluczach, a w Łazach wydarzenia zaplanowano nad Zalewem Mitręga. Jednym z głównych punktów programu będą wydarzenia na Zamku Ogrodzieniec. No to jest akurat miejsce, myślę, doskonale znane. Tam zaplanowano pokaz świateł z wykorzystaniem dronów czy pokaz laserowy. To jest fajny sposób na rozpoczęcie jesieni. Myślę, że spośród 200 wydarzeń każdy znajdzie coś dla siebie. Przypomnę, tegoroczna Juromania od 18 do 20 września.
1: Nastaw się na letni chillout.

się odrżała w Chili Z. Za 10 minut godzina czwarta. Dziękuję za dziś. Rafał Turowski. Życzę wam wesołego popołudnia, które spędzicie z Kubą Lachowiczem, który będzie was nastawiał na chill out od 16. Jay Gray, Prosper i Ra jeszcze przed czwartą.

Nastaw się na chill out. Chillizet. Nastaw się na chill out. We got a party to go to tonight.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: No noce to już mamy chłodniejsze jednak. Jeżeli ktoś się wybiera nocą gdziekolwiek, to proszę się ubrać, bo tylko 6 stopni na północnym wschodzie i w centrum, do 12 na zachodzie i na południu kraju i nad samym morzem. Dobra wiadomość jest taka, że nigdzie nic nie powinno padać. Jutro również słonecznie, jedynie na Suwalszczyźnie i na Podhalu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i tylko tutaj poniżej 20 stopni, a w całym kraju nieco powyżej.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: Dzień dobry. Minuta po 16. Jakub Lachowicz to ja. Kłaniam się i zapraszam na całe wtorkowe popołudnie w Chili Z. Gdziekolwiek jesteście, mam muzykę, taką wiecie, do chillowania, wiadomo.
0: Chili Z. Nastaw

No wiadomo, bardzo klasycznie wam zagraliśmy w Chili Z. Dire Straits, Your Latest Trick, to piosenka akurat o rozstaniu bolesnym, o zdradzie, o tym jak partnerka albo partner w sprytny i bezwzględny sposób nas rani, osobiste dramaty. No ale żeby nie było tak dołująco, to proszę to potraktować jako kawałek dobrej muzyki. Oczywiście z genialnej płyty Dire Straits, Brothers in Arms wam zagrałem w Chili Z. 12 minut po 16. No i właśnie, i to się ładnie składa, bo możemy przy Dire Straits powiedzieć, no kiedyś to była muzyka, kiedyś to muzyka była lepsza. No to mam złą wiadomość, bo może to wcale nie muzyka była lepsza, tylko nasz wiek był lepszy. Otóż Spotify przeanalizowało dane i te dane sugerują, że wielu słuchaczy około 33 roku życia zaczyna oddalać się od aktualnych hitów i coraz częściej wraca do utworów, które kojarzą się z młodością. I eksperci oczywiście mają na to wytłumaczenie, słynna ostatnio nostalgia i tym, jak mocno muzyka łączy się z naszymi ważnymi wspomnieniami. Psycholodzy zwracają uwagę, że to właśnie okres nastoletni i ta wczesna dorosłość są kluczowe dla kształtowania muzycznej tożsamości, dlatego piosenki, które wtedy pojawiały się w naszym życiu, częściej z nami zostają do końca życia. Ale nie oznacza to, że przestajemy odkrywać nową muzykę, ale częściej jednak słuchamy muzyki, z którą mamy silną, emocjonalną więź. No i właśnie tym to tłumaczę, dlaczego zagrałem wam Dire Straits, bo wiem, że wielu z was ma taką właśnie osobistą, silną więź do tego numeru i do tego zespołu. Gramy dalej, 13 minut po 16, teraz pozwólcie coś nieco nowszego, przebój lata kilka lat temu. Wtedy Kwebo Nafide nagrał z Darią Zawiało w piosenkę o tym, że ona tęskniła, a oni wysyłali kulki. Wiadomo.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Chemicals, S.G. Lewis w Chili Z. 24 minuty po 16:00, wtorkowe popołudnie spędzamy razem i to jest bardzo dobra decyzja. Który to już dzisiaj mamy? 25 sierpnia. Przeczytałem takie zdanie, że sierpień jest niedzielą lata, ale wcale nie musi takim być. I udowadniamy to. Słuchacz napisał, że na urlop we wrześniu się wybiera i po raz kolejny powiem, zazdroszczę bardzo. Orion Sun, Hozy, Olivia Dinto w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje?
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

wspaniała jest ta dziewczyna. Olivia Dean, okay, love you, bye. Czyli za 21 minut i będzie 17. Panie i panowie, teraz aż się wyprostuję, ponieważ będę mówił o bardzo ważnym albumie, o albumie Back to Black Amy Winehouse, który jest uznawany za jeden z najwspanialszych, najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów w historii muzyki pop, zwłaszcza w ostatnich 20 latach. A teraz mamy 20. rocznicę premiery tego właśnie. Z tej okazji dostaniemy ten materiał w specjalnych formatach. Znajdą się na nich m.in. niepublikowane wcześniej dema, trudno dostępne nagrania ze stron B oraz zapis koncertu z Paradiso w Amsterdamie z 2007 roku, który właśnie odbył się w ramach trasy Back to Black. Premierę wydawnictw zaplanowano na 23 października, czyli kilka dni przed 20. rocznicą premiery oryginalnej wersji albumu. Ta była dokładnie 27 października 2006 roku. Pamiętamy, album Back to Black niezwykły, ale bardzo trudny, bo pełny emocji. Amy wtedy pobudziła nie tylko nasze serca, ale i serca krytyków. Trzecie miejsce w Wielkiej Brytanii, później oczywiście szczyt i najlepiej sprzedający się album 2007 roku. Co ciekawe, 20 lat później Back to Black ma w Stanach Zjednoczonych status podwójnej platyny. Na całym świecie ponoć sprzedało się 25 milionów egzemplarzy tego albumu. Jesienią album doczeka się, jak powiedziałem, specjalnego wydania. 3 przezroczyste płyty winylowe, a także format 3 CD. W sumie dziwne, że przezroczyste. To powinno być czarne jak Back to Black. Ale no, no tak właśnie będzie. Natomiast głos zabrał Mark Ronson, czyli producent tego albumu, i powiedział: to szalone, że 6 piosenek nagranych w przypływie szalonej muzycznej fascynacji 20 lat później wciąż ma tak ogromne znaczenie dla tak wielu ludzi. I oczywiście podpisujemy się pod tymi słowami. Dzisiaj premierę ma alternatywna wersja piosenki Tears Dry, to jest alternative demo, i chciałbym tę wersję zaprezentować teraz. Panie i panowie, nie sądziłem, że to powiem, ale wcześniej nie publikowano. Nowa Amy Winehouse, teraz w Chilizacji.

0: Nastaw się na Chill Out. Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Cześć, tu Wiktor Waligura. Słuchacie Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

Wiktor Waligura, Cztery pory roku w Chili Z. To jedna z szybszych piosenek na naszej playliście, jak tak sobie sprawdzałem. 11 minut i będzie 17, ja wiem, że szybko się zrobiło, ale zaraz będzie wolno, bo my tutaj gramy dla każdego, tak żeby każdy był zadowolony oczywiście. Wiktor Waligura, młody, zdolny, swoją drogą często słucha Chili Z, więc jeżeli Wiktor słucha, no to mocno, mocno pozdrawiamy. Drodzy słuchacze, to teraz gwoli wyjaśnienia. Jak pewnie wiecie albo nie wiecie, przeprowadziliśmy się do tak zwanego studia tymczasowego. Nasze takie piękne nowe studio jest jeszcze w remoncie, ale później wam wszystko pokażemy. Natomiast w związku z tym nie działają telefony, więc z racji, że ja tak często powtarzam, że zawsze możecie zadzwonić do radia i zawsze możemy być w kontakcie, to informuję, że nic się nie zmienia, tylko sposób komunikacji się zmienił trochę. jakub@chiliz.pl, w każdej sprawie zapraszam. To tak, żebyście czuli się zaopiekowani, bo jesteście zaopiekowani słuchając Chili Z i nigdy nie jesteście sami. Jeżeli na przykład macie jakąś ważną wiadomość do przekazania słuchaczom, to też proszę bardzo, jakub@chiliz.pl, wszystko ogarniemy, załatwimy. I gramy dalej. Jam, It's Amazing. Piękne to było. Oczywiście pamiętamy ścieżka dźwiękowa z filmu albo serialu. Seks w Wielkim Mieście, oczywiście. Więc It's Amazing teraz, a za 10 minut wrócę do was i powiem wam, jaka pogoda będzie jutro. W środę.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Jutro w całym kraju będzie słonecznie, nawet bardzo. Jedynie na Podhalu i na Suwalszczyźnie spodziewamy się delikatnych, przelotnych opadów deszczu. Najchłodniej będzie właśnie w górach, tutaj do 18 stopni, poza tym 19 na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Zerkam, czy wrócą upały. No w piątek to już 25 w centrum, ale to tak chwilowo. Później, no, 29 na Śląsku. Jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Lato nie powiedziało ostatniego słowa, więc program nazywa się Lato w Chili Z. Oczywiście. 17 minęła we wtorek. Słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Bardzo ładnie ją rozpoczniemy. Black Pumas.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Sugarman. Później dalej ładnie. Poland Pan. I to utrzymamy. Nowy Artur Rojek też będzie, więc polecam zostać z Chili Z właśnie. Sugar.

ładnie Artur Rojek zaśpiewał, że uwielbia lato. Mira Fiori, Artur Rojek, jego najnowszy singiel z nadchodzącej płyty, ta ukaże się jesienią. No bo jesienią to jest najlepszy w ogóle czas na wydawanie płyt, bo siedzimy już w domach zazwyczaj i gdzieś pod kocykiem. Nowa muzyka, w tym nowy Artur Rojek, no to może być coś. 11 minut po 17, panie i panowie, lato, nie chcę mówić, że się kończy. Natomiast Warsaw Gallery Weekend zwiastuje, że powoli schodzimy z tematów wakacyjnych. To jest takie unikalne wydarzenie na mapie Europy kulturalnej, bo to jest coroczny przegląd sztuki współczesnej, organizowany przez najlepsze prywatne galerie z Warszawy i innych polskich miast, bo podczas ostatniego weekendu, września właśnie, prezentowane są premierowe wystawy uznanych artystów, ale też młodych, obiecujących twórców. W tym roku program jest wyjątkowo bogaty, bo znalazło się w nim aż 60 wystaw. I aby publiczność miała więcej czasu na ich obejrzenie, to wszystkie pozostaną otwarte co najmniej przez kolejny tydzień, a większość z nich będzie można odwiedzić także w kolejnych miesiącach. Tak mówi Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. W tym roku powróci również program Spotkania, który przedłuży trochę program wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji. Do tego wiele wystaw tegorocznej edycji to premierowe nowe cykle powstałe specjalnie na to wydarzenie i myślę, że warto się tym zainteresować. Warsaw Gallery Weekend. Ostatni weekend września, ale jak widać nie tylko. Od 18 do 20 września wstęp na wszystkie wystawy i spotkania jest wolny, a więcej szczegółów bez problemu znajdziecie na stronie internetowej tego wydarzenia i w mediach społecznościowych, do czego mocno Was zachęcam. Dance No More, Harry Styles w Chilizacji.

0: To z cyklu Rasa Dobrze. Pani, która zaśpiewała, nazywa się Tasmin Archer i poza Sleeping Satellite nie miała żadnych większych przebojów. A szkoda, bo głos był bardzo ciekawy i muszę wam wyznać, że to jedna z moich ulubionych radiowych piosenek, ponieważ jest coś takiego jak radiowa piosenka, która się z radiem kojarzy i która w radiu jest po prostu i brzmi tam najlepiej. To nie jest tak, że włączę sobie Tasmin Archer w domu i mam takie same odczucia. Co w radiu, to w radiu. W radiu lepiej brzmi. Za moment Jungle ze swojej wcześniejszej płyty, bo wydali już kolejną w piątek, zeszły piątek, tydzień temu. Bardzo przyjemna sprawa. Później Black Coffee, Pharrell Williams i Josie. To będzie piosenka o 10 nieodebranych połączeniach. Jezu, jakbym miał 10 nieodebranych połączeń, to strach oddzwaniać.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

Tak, wam gra, czyli Z we wtorkowe popołudnie. 22 minuty i będzie 18. Tymczasem mamy potwierdzoną informację serialową, że Czarne Lustro powraca i to z 8 sezonem. Netflix oficjalnie potwierdził rozpoczęcie zdjęć do kolejnej odsłony tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych seriali science fiction ostatnich lat. Chociaż czy science fiction, to nie wiem, bo te pierwsze sezony to już współczesność. Fani Mrocznych Wizji mogą zacierać ręce, bo twórca serii, czyli Charlie Brooker, zapowiada, że te nowe odcinki będą, cytuję, bardziej czarnolustrowe niż kiedykolwiek. Na razie oczywiście szczegóły fabuły oraz obsada 8 sezonu Czarnego Lustra owiane są tajemnicą. Twórcy nie zdradzają, jakie historie zobaczymy na ekranie, ani kiedy te nowe odcinki trafią na platformę Netflix, ale możemy spodziewać się kolejnych niepokojących wizji przyszłości, to pewne, i pytań o granice ludzkiej moralności w świecie tych nowych technologii. To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów brytyjskich produkcji serialowych, bo Netflix ogłosił też zamówienie drugiego sezonu Legend, czyli dramatu o grupie celowników, a jeżeli ktoś lubi kuchnię, to kulinarne królestwo Gordona Ramsaya również wraca z nowym sezonem. Ale jednak Czarne Lustro to Czarne Lustro. Chociaż mnie ono trochę przeraża, tak budzi niepokój we mnie, ale zobaczymy. Kolejny sezon, 8 już, niebawem na Netflixie, zdjęcia się rozpoczęły. Sienna Spiro teraz zaśpiewa. Znacie tę dziewczynę? Jeżeli nie, to polecam dać sobie głośniej, czyli Z.

jako niecudownie nudzą Leisure w Chili Z. Got It Bad to za nami, 11 minut i będzie 18, o 18 dołączy do nas Magda Bauer, a ja wam teraz zagram swoją ukochaną Dido ze świetnego albumu Life for Rent. Piosenka o tym, no, co pewnie dotyczy wielu z nas ostatnio, że wracamy z wakacji do domu, musimy iść do pracy, posprzątać mieszkanie po wyjeździe, a z butach jeszcze wysypuje się piasek z wakacji właśnie. A do tego Dido poznała na wakacjach wakacyjną miłość i ona tam została. Sand in my shoes, piosenka bardzo postwakacyjna, ale kto jeszcze przed, to spokojnie. Wszystko przed wami. I piasek w butach, i wakacyjne romanse też. No chyba, że nie chcecie, albo nie możecie, to wtedy

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.

0: letni chillout.
1: Tu, czyli za dwa wtorek, minęła 18 w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Bielsko-Biała, tegoroczna polska stolica kultury, szykuje się do wyjątkowego widowiska. Carmen Georgesa Bizeta zostanie tu pokazana już podczas weekendu, a wieloplanową sceną stanie się centrum miasta. Plac przed Teatrem Polskim, ulica Zamkowa i przestrzeń wokół Zamku Sułkowskich na dwa wieczory całkowicie zmienią swój charakter. Do gry włączą się światło, lasery i multimedia. W takiej scenerii wystąpi blisko 200 wykonawców. Będą to soliści operowi, aktorzy, muzycy, orkiestry La Nostra Banda, chórzyści i kilkudziesięciu tancerzy. Warto wiedzieć, że operę Bizeta i Bielsko-Białą łączą bliższe relacje. 130 lat temu pochodząca z Białej Selma Kurz, późniejsza gwiazda europejskich scen operowych, po raz pierwszy koncertowała w rodzinnym mieście. W tym samym roku dołączyła do zespołu opery frankfurckiej i to na jej scenie śpiewała tytułową partię Carmen. Tegoroczne wakacje można sobie trochę przedłużyć, jadąc we wrześniu na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W ramach 9. edycji festiwalu Juromania zaplanowano ponad 200 wydarzeń w ponad 50 lokalizacjach. Pod hasłem Jura pełna energii traficie na imponujące widowiska przy najbardziej znanych jurajskich atrakcjach, ale też wydarzenia w mniej rozpoznawalnych miejscach. Na Zamku Ogrodzieniec będzie pokaz światła z wykorzystaniem dronów oraz pokaz laserowy. Warto też odwiedzić Olsztyn, Pustynię Błędowską i Zamek Tenczyn w Rudnie. Wysłuchać koncertu trzech tenorów, to na Zamku w Olsztynie, czy wziąć udział w warsztatach wspinaczkowych prowadzonych przez aktora Piotra Głowackiego. Juromania potrwa od 18 do 20 września. Łódzki Festiwal Kamera Akcja uświetni w tym roku obecność nominowanej do Oscara reżyserki dźwięku Lai Casanovas.
3: Współpracowniczka Pedro Almodovara przyjedzie do Łodzi, by poprowadzić lekcję mistrzostką o roli dźwięku w kinie.
2: Mówi Przemysław Gleiser, dyrektor festiwalu.
3: Casanovas odsłoni kulisy pracy nad Sirat Oliviera Lachet, a także wprowadzi widzów do filmu The Good Manners w reżyserii Celi Rico Clavellino, którego pokaz będzie polską premierą filmu.
2: To jeden z punktów programu, w którym znalazło się m.in. spotkanie z kinem rumuńskim. A jeszcze do 13 września można zgłaszać swoje prace do konkursu Krytyk Pisze, adresowanego do debiutujących w roli recenzentów osób do 26 roku życia. Sam festiwal rozpocznie się 22 października w Monopolis i Szkole Filmowej w Łodzi.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Lato Stili Z.
5: Nastaw się na chill out.
0: Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. I owszem, witam i zapraszam.

Edyta, boska Edyta Bartosiewicz. Skłamałam, czyli szczere wyznanie o trudności charakteru, to oczywiście z płyty Dziecko i taka przestroga, żeby nie kłamać. Powiedział, co wiedział. 16 minut po 18. Od ponad 10 lat liczba ludności Polski niemal nieprzerywanie maleje. W 2025 roku urodziło się u nas 238 tysięcy dzieci, czyli najmniej od II wojny światowej. Teraz wynika, że po raz pierwszy od 2017 roku liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. Tak wynika według szacunków, wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. I to cieszy. W marcu odnotowano wzrost liczby urodzeń o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W pozostałych miesiącach spadki były niewielkie na tle wcześniejszych lat, więc wychodzi na to, że spadek urodzeń w Polsce wyhamowuje. I teraz dziennik prognozuje, że jeżeli liczba urodzeń w Polsce utrzyma się na tym samym poziomie, w tym roku wzrosnąć może również spadający sukcesywnie od lat współczynnik dzietności. To oczywiście wciąż jeden z najgorszych wyników na świecie, bo jeżeli wzrośnie, to wzrośnie z 1,07 do około 1,11. No ale to takie wiadomości. Brakuje nam Polaków, jednym słowem. Wiecie, co robić? Somber. A jeżeli nie wiecie, to możecie zaśpiewać, że My Body Isn't Ready. O tym właśnie ta piosenka, to już teraz w Chili Z, 17 po 18.

0: Adam Port w Chili Z. 23 minuty po 18. No niech to śpiewa. Jeszcze na końcu te takie trz. Oczywiście. Bardzo dobry klubowy numer, ale taki klubowy, taki pod zachód słońca, myślę, idealny. Wtorkowy, wczesny wieczór spędzamy razem. Jak wtorek, to oczywiście przypominam, że drugi raz na tej antenie dzisiaj pojawi się Bartek Winczewski, osobiście wyszukany. Ja nie powinienem sprawdzać za bardzo, zdradzać wam, spoilerować, ale sprawdziłem, co tam Bartek na dzisiaj przygotował i powiem tyle, że jest dobrze. I polecam dzisiaj słuchać po 20 właśnie, bo na przykład Bonobo będzie, na przykład będzie Frank Ocean. Więcej nie powiem, nie mogę, bo Bartek później będzie do mnie dzwonił z pretensjami. Fisher, Feels Like Home, o tym mogę mówić, co za chwilę. Justice i Tame Impala. Tame Impala, który ponownie będzie w Polsce w przyszłym roku. To tak, gdyby komuś się nie udało być w Gliwicach. Albo udało się i chcę jeszcze, bo znam takich. W tym Bartek Winczewski, na pewno pojedzie. Więc tak za moment zagramy we wtorkowym letnim dalej, czyli Z.
1: Nastaw się na letni chill out. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
1: Po reklamie.

Kamran Khan i Japanese House Personali, czyli za 18 minut i będzie 19 we wtorkowe popołudnie albo wczesny wieczór. Panie i panowie, Polacy przemówili w sprawie 4-dniowego tygodnia pracy. Według badania Jobl 87% Polaków chciałoby przejść na 4-dniowy tydzień pracy. Dla wielu osób dodatkowy dzień wolny oznacza przede wszystkim więcej czasu dla bliskich i możliwość odpoczynku. Ja się pytam, te 13% to gdzie? W sensie ci, którzy są przeciwko, rozumiem, że prezesi, dyrektorzy, tak? Coraz mniej osób chce budować swoje życie wokół pracy, a coraz więcej oczekuje od pracodawcy elastyczności, autonomii i przestrzeni na życie poza firmą. Co więcej, praca ma być częścią życia, a nie całym życiem i wcale już nie chodzi o liczbę benefitów czy o wysokość pensji, bo dla pracowników coraz większe znaczenie ma to, ile życia zostaje nam po pracy, czyli czas na hobby, czas na odpoczynek, czas dla siebie. Badanie Randstad wynika, z tego badania wynika, że work-life balance jest jednym z najważniejszych powodów, dla których Polacy decydują się zostać w swojej firmie. Wskazuje go 46% badanych. Jak powiedziałem, ponad 87% Polaków chciałoby przejść na 4-dniowy tydzień pracy. I jak widać, Polacy są zdecydowanie na tak. Jakby ktoś mnie zapytał, to ja też bym był na tak. Ale wtedy weekend by był dłuższy. W radiu to wiecie, różnie bywa. Daria Zawiałow zaśpiewa teraz swoją żółtą taksówkę. Czyli padnie bardzo ważne pytanie. Co mi z tej miłości, gdy nie macie tu? Gramy dalej w Chilizat.

Oscar, Matt Kay i Khalid, Nobody, Make Me Feel w Chilli Z. 10 minut dzieli nas do 19. Wtorek mamy, przypominam, że o 20 Bartek Winczewski, jego osobiście wyszukany, bardzo osobiście, autorsko będzie bardzo, więc polecam dzisiaj być z Bartkiem właśnie. To ode mnie na koniec lista przebojów, ale pozwólcie, że z roku 90, oj, ciągnie wilka do lasu, ciągnie, tak. Ale tłumaczę to tym, że lata 90 grają nam szczególnie, obserwując to, co piszecie, co wrzucacie. Dzisiaj jedna z ładniejszych piosenek moim zdaniem. Jakiś czas temu posłuchałem tekstu do utworu More Than Words zespołu Xtreme i powiem wam szczerze, że nie ma tutaj za bardzo o czym mówić, bo to jest taka historia, że on kocha ją, ona kocha jego i on mówi jej, że ją kocha, a ona też mu mówi, że go kocha i o tym jest ta piosenka. I oni się tak kochają przez 3 minuty, chociaż mam nadzieję, że do dzisiaj. Tak to mniej więcej właśnie jest. Ale muzycznie to jest bardzo dobre i to jest taka typowa ogniskówka, która wraca, że wyciąga się gitary i się to gra. No, gra się to dobrze. Dobrze to brzmi w wersji akustycznej. To zresztą jest jeden z łagodniejszych utworów grupy Xtreme z płyty Porno Graffiti 90 rok. To wam przypomnę teraz, życząc wam udanego wieczoru, spokojnego. W Chilli Z słyszymy się jutro od 16. I ogniskowo teraz się zrobi. No bo to czas ognisk. Jakub Lachowicz. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Reklama. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5 tysięcy złotych premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5 tysięcy złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Po reklamie.

0: Hot and Chill. Hot and Chill w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Po reklamie.

7 minut po 20, Bartek Winczewski. Dobry wieczór, zapraszam jak co wtorek na Osobiście Wyszukane w Chili Z, a zaczęliśmy, jak to często się zdarza, wspominkowo. Właśnie minęło 30 lat od premiery debiutanckiej płyty grupy Sneaker Pimps. To był 18 sierpnia roku 1996, kiedy panowie Liam Howe i Chris Corner, wspierani wówczas przez wokalistkę Kelly Ali, zadebiutowali albumem zatytułowanym Becoming X. Ta płyta idealnie wpisała się w tamtejszy, ówczesny muzyczny krajobraz. Na topie był trip-hop, sukcesy odnosili Massive Attack, Tricky, Portishead. No i Sneaker Pimps, można powiedzieć, przykleili się nieco do tego trendu. Oni zawsze byli gdzieś w pół drogi między tym, co alternatywne, a między ich mainstreamowymi oczekiwaniami. Takim sukcesem był singiel zatytułowany Six Underground, singiel, którego posłuchamy za moment. To największy i w zasadzie jedyny taki duży, komercyjny sukces grupy Sneaker Pimps. Ta piosenka swego czasu dotarła do 12 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Co ciekawe, po premierze albumu Becoming X panowie Howe i Corner poprosili wokalistkę Kelly Ali, po prostu ją zwolnili. Od tej pory przy mikrofonie w formacji Sneaker Pimps stanął Chris Corner w takim właśnie składzie ze śpiewającym Cornerem. Zespół popełnił kolejne kilka płyt, ale jak na ironię, to właśnie płyta Becoming X, płyta ta pierwsza i ta jedyna z wokalnym udziałem Kelly Ali, przyniosła Sneaker Pimps no jakąś tam sławę na pewno. Przypominamy dziś ten album w związku z jego 30. rocznicą premiery. Low Place Like Home. Tak rozpoczęliśmy dzisiejsze Osobiście Wyszukane. Tak też rozpoczyna się ta debiutancka płyta Sneaker Pimps. Powiedziałem o przeboju Six Underground. No to każda okazja jest dobra, aby tę świetną piosenkę sprzed 30 już lat przypomnieć.

Osobiście wyszukane.

Jeszcze jedna rocznica i jeszcze jedno wspomnienie z przeszłości, również z roku 1996, a więc sprzed 30 lat. Są takie składanki, kompilacje DJ-skie, miksy, które do historii muzyki przeszły równie mocno jak autorskie wydawnictwa. No i jedną z takich płyt właśnie jest płyta z serii DJ Kicks, firmowana przez duet Kruder i Dorfmeister. DJ Kicks, seria, która od ponad 30 lat promuje, pokazuje DJ-skie umiejętności najznakomitszych twórców muzyki elektronicznej. No i właśnie w roku 1996 zaszczyt, aby firmować

K&D Sessions. Płyta, która również przeszła do historii, jeśli chodzi o tak zwany chill out, lounge, down tempo, dub, no to nie mieli sobie oni równych w tamtych czasach. Ich autorskie produkcje cieszyły się dużą popularnością, jeszcze większą cieszyły się ich remiksy, no i ten oto DJ-ski mix pod szyldem DJ Kicks. Kruder i Dorfmeister zebrali tu nagrania swoich ulubionych, jak mniemam, wówczas twórców, albo po prostu ważne dla nich wtedy nagrania, no i połączyli to wszystko w taką spójną, bardzo klimatyczną całość. Takim znakiem rozpoznawczym serii DJ Kicks jest to, że artyści, którzy firmują swoimi pseudonimami bądź nazwiskami te wydawnictwa, na ich potrzebę nagrywają również własne kawałki. No i nagranie Black Baby, które za nami, duetu Kruder i Dorfmeister, to jest właśnie to nagranie, które powstało z myślą o kompilacji DJ Kicks. 30 lat minęło, nic się nie zestarzało. Sprawdziłem kilka dni temu. Brzmi to nadal pięknie, wspaniale.

wyselekcjonowanych starannie przez panów Krudera i Dorfmeistera właśnie. Również Small World, kimkolwiek, ktokolwiek chował się, ukrywał za tym pseudonimem, no to nagranie Living Free również wciąż brzmi świetnie. Z płyty DJ Kicks duetu Kruder i Dorfmeister sprzed lat 30.

7 września minie 8 lat, od kiedy pożegnaliśmy Maca Millera. Pamięć o tym raperze, chociaż w przypadku Millera tytułowanie go raperem to zdecydowanie za mało. Pamięć o nim wciąż jest żywa, wydaje mi się nawet, że żywsza niż kiedykolwiek wcześniej. Mac Miller, choć nie ma go już z nami, niezmiennie inspiruje kolejne pokolenia artystów, a spadkobiercy jego dorobku co jakiś czas szczęśliwie przypominają nam o tym, jak fantastycznym był artystą. Również we wrześniu minie 10 lat od premiery jego słynnej płyty The Divine Feminine. No i właśnie z okazji tego jubileuszu dostaniemy takie właśnie jubileuszowe, rocznicowe wydanie tej płyty, poszerzone o 3 niepublikowane wcześniej piosenki. Wśród nich ta, która za nami, czyli Butterflies, kawałek, który Mac Miller swego czasu stworzył razem z Thundercatem. No to czekamy na 2 pozostałe. W połowie sierpnia otrzymamy to właśnie rocznicowe wydanie The Divine Feminine. W zeszłym roku z kolei swoją debiutancką płytę wydał duet 320. To jest muzykujące małżeństwo. On produkuje bity, ona śpiewa, razem występują pod szyldem 320. Właśnie płyta Separate from the Noise ukazała się latem ubiegłego roku, przyniosła wiele miłych momentów dla miłośników soulu, szczególnie tego klasycznego, nowego klasycznego soulu, jak zwykło się nazywać ten nurt, który pod koniec lat 90. pojawił się wraz z Eryką Badu, D'Angelo i im podobnymi. 320 podążają tą samą drogą, bardzo przyjemne, bardzo organiczne brzmienia z poszanowaniem soulowej tradycji. No i teraz właśnie po roku od premiery debiutu duetu 320 dostajemy poszerzone wydanie tamtej płyty Separate from the Noise Side B w podtytule, czyli 7 nowych, a przynajmniej niepublikowanych wcześniej nagrań od duetu 320. Myślę, że powolutku będziemy sobie prezentować tutaj kolejne z tych kawałków, no ale od czegoś trzeba zacząć. No to ja na dobry początek wybrałem piosenkę zatytułowaną Misery Loves Company.

To jeszcze tylko 3 dni i w końcu będziemy mogli cieszyć się zapowiedzianą już w ubiegłym roku wspólną płytą Eryki Badu i fantastycznego, cenionego hip-hopowego producenta The Alchemista. Ta płyta miała pojawić się z końcem sierpnia roku ubiegłego. No, nie udało się. Uda się, mam nadzieję, w najbliższy piątek. Płyta zatytułowana Sorry, we don't have an album title yet. Nie mają tytułu dla swojego wydawnictwa. Mają za to dla nas aż 16 wspólnych premierowych kompozycji. Wśród nich także i ta Witch Doctor. Singiel, który wspólny album Eryki i The Alchemista zapowiada. No to czekamy. Ja nie mogę się już doczekać. Myślałem, że ta płyta nigdy nie ujrzy światła dziennego. No a tu proszę, 3 dni i w końcu będzie z nami. Przy okazji przypomnę, że w październiku Eryka Badu wraca do Polski. Tym razem koncert w Katowicach. Rok temu świętowała u nas w Gdańsku jubileusz 25-lecie premiery płyty Mama's Gun. Teraz już bez specjalnej okazji, po prostu z nowym projektem, z nowymi piosenkami. Mam nadzieję, że tych ze wspólnej płyty z The Alchemistem również w Katowicach w październiku nie zabraknie. Fantastycznie rozpoczyna się nam jesień, no raczej kończy się lato niż zaczyna jesień, jeśli chodzi o nową muzykę. Już w ten piątek wspólna płyta Eryki Badu i The Alchemista, a już 11 września nowy, zupełnie nowy, świeżutki, premierowy album od Ezra Collective.

Jubilee Feeling. Tym oto nagraniem Ezra Collective zapowiadają swoją nową płytę Here Because of Hope. Jej premiera już 11 września. 7 minut pozostało do 21. Pierwsza godzina osobiście wyszukanych powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze jedna godzina. Mam nadzieję, że zostaniecie w tej drugiej godzinie jak zwykle bardziej jazzowo, chociaż i elektronicznie także, soulowo również. Będzie też pewien ważny płytowy jubileusz. No ale jeszcze przed 9 na zakończenie tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania w zapowiedzi ich nowej płyty, również wrześniowa to będzie premiera, z Manchesteru duet Children of Zeus, dzieci Zeusa, Before We Drown.

0: Słuchasz radia Chili Z. Chili Z. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

Dawno nie sięgaliśmy po nową, tegoroczną płytę Jamesa Blake'a, album Trying Times. No to na dobry początek drugiej godziny osobiście wyszukanych Days Go By. Z tej właśnie płyty, 6 minut po 21, osobiście wyszukane w Chili Z jeszcze do 10. Zostańcie, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Wracamy do płyty, która w osobiście wyszukanych pojawiła się po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu. To nowy album duetu Dana and Alden. Dana i Alden McWayne, trzeba dodać, to bracia. Bracia wychowani na jazzie, wychowani na nagraniach Pharoah Sandersa czy Johna Coltrane'a, które grały ich w ich rodzinnym domu, a dziś sami grają jazz. Jazz dla generacji Gen Z, tak mówi się o tym duecie. To wszystko dlatego, że oni mają taki dość ciekawy pomysł na prezentację swojej muzyki. Dzielą się nią nie tylko na koncertach, dzielą się nią także na TikToku, gdzie, jak się okazuje, młodzi ludzie są coraz bardziej spragnieni czegoś świeżego, orzeźwiającego dla uszu. No i Dana i Alden wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Właśnie ukazała się ich płyta zatytułowana Papa's Boat. Płyta jazzowa, choć myślę, że bardziej trafnie będzie powiedzieć, że to płyta około jazzowa. Jazzu rzeczywiście na tym albumie nie brakuje, ale oni mają swój własny autorski pomysł na swój jazz, na swoją twórczość. Ocierają się choćby o muzykę brazylijską, a wszystko to skąpane w takim letnim sosie, można powiedzieć. Idealna zatem ścieżka dźwiękowa do tych ostatnich dni lata, choć wierzę, że kiedy lato już się skończy, to z muzyką Dany i Aldena zostaniemy. Papa's Boat, taki tytuł nosi ich album. Lee's Greenhouse to kolejne w osobiście wyszukanych nagranie z tej płyty.

Zupełnie po cichu, bez wcześniejszej zapowiedzi, przyszła do nas w piątek nowa płyta Clio Soul, album zatytułowany Gentlewoman. No i to jak zwykle w przypadku tej brytyjskiej wokalistki, duże święto i duża radość dla wszystkich miłośników takiego wysmakowanego, uduchowionego, pięknie zaśpiewanego soulu. Clio Soul i jej mąż, producent Inflow, pozostają chyba najbardziej płodnym muzycznym duetem ostatnich lat. To oni przecież stoją za całkiem bogatą już dyskografią projektu Salt. Clio Soul również ma na swoim koncie już kilka płyt, co najmniej trzy, może nawet cztery. No a teraz do tej kolekcji świetnych płyt firmowanych przez Clio dołączyła ta najnowsza, przypomnę, zatytułowana Gentlewoman. Sweet Thing to nagranie z tej właśnie płyty za nami. Jak to u Clio Soul bywa i tutaj, piosenki, które krążą wokół miłości, rodziny, duchowości, te tematy niezmiennie pozostają ważne dla tej artystki. No i o tym najczęściej i najchętniej śpiewa. I to jak? No to jeszcze jeden fragment płyty Gentlewoman. Na pewno nie ostatni w tym programie i wierzę też, że na pewno nie ostatni w Chili Z. Family Ties.

To może być jedna z najciekawszych około jazzowych płyt tej jesieni. Kiefer, amerykański producent, pianista, kompozytor, artysta znany z łączenia jazzu, hip-hopu, wszelkiej maści bitów, właśnie zadebiutował w katalogu legendarnej wytwórni Blue Note. To właśnie jej nakładem we wrześniu ukaże się debiutancka płyta Kiefera. Debiutancka, jeśli chodzi o jego współpracę z Blue Note, bo świetnych albumów ten artysta na swoim koncie ma już kilka. New Levels, New Devils. Tu Kiefer w towarzystwie Tonego Stone'a, Cartoons i rapera Erika The Architect. Spodziewam się równie ciekawych gości na całej tej płycie. No to czekamy do września. Skoro jesteśmy już za oceanem, no to z Nowego Jorku. Jedno z moich ostatnich muzycznych odkryć, niebawem cała debiutancka płyta, a na razie ten singiel zatytułowany 9080. To pochodzący z Nowego Jorku raper o pseudonimie Lim.

Gdybym nie sprawdził, to nie uwierzyłbym, że pochodzą z Norwegii. Nazywają się Lava Kansa. Wokalistka, która współtworzy ten duet, jest wprawdzie Włoszką, więc ten włoski język, jaki pojawia się w ich piosenkach, to akurat nieprzypadkowo, w każdym razie z Norwegii pochodzi ten duet. Bardzo podoba mi się ich nazwa, Lava Kansa. Wszystko chyba jest jasne, jeśli chodzi o klimaty, o jakie się ocierają. To bardzo wakacyjna, bardzo letnia i słoneczna muzyka, acz z lekką mgiełką melancholii, czyli na tę końcówkę lata, jak znalazł. Na razie za nimi debiutancka epka. Czekamy na więcej, czekamy na dużą płytę. Będziemy się im przyglądać. Tandy, tymczasem duet, który znacie już z osobiście wyszukanych. Pojawiali się przy okazji kilku swoich wcześniejszych projektów. Nowy projekt tego brytyjskiego duetu to z kolei spotkanie z pochodzącym z Filipin perkusistą Regalado. To ponoć legenda muzyki filipińskiej, perkusista, który w rodzinnym kraju nagrywał ze wszystkimi możliwymi artystami. No a teraz, mimo zaawansowanego wieku, pozwolił sobie na jeszcze jedną muzyczną przygodę właśnie razem z brytyjskim duetem Tandy. Niebawem ukaże się ich wspólna, duża płyta. Na razie tę płytę zapowiada to nagranie My Angel.

11 września dostaniemy nie tylko nową płytę Ezra Collective, 11 września również po kilkuletniej przerwie z nową płytą, albumem zatytułowanym Distance in Static, przypomni nam o sobie Simon Green alias Bonobo. Dziś dostaliśmy od Simona kolejny zwiastun tej właśnie nadchodzącej nowej płyty. Nagranie nosi tytuł Talk to Me. A ja, no właśnie, nie wiem, czy już to zdradzać. No to może poczekajmy jeszcze na kolejną okazję. Bonobo, premierowo, w osobiście wyszukanych.

To będzie piękna muzyczna jesień. We wrześniu nie tylko nowe albumy od Ezra Collective i Bonobo, również Frankie Stewie and Harvey Gunn, jeden z moich bardziej ulubionych rapowych duetów z Wysp Brytyjskich, uraczy nas nową płytą, płytą zatytułowaną Goodbye for Now. Tyle tylko, że to ponoć pożegnalne wydawnictwo od tego duetu. No ale zanim zasmucimy się, że być może nic nowego więcej od Frankiego Stewie i Harvey Gunna nie usłyszymy, no to pozwólmy sobie spokojnie na ten album poczekać i mam nadzieję się nim zachwycić. Empty Space, kawałek, który ten album otwiera i przy okazji zapowiada. 25 września dostaniemy już całość. Skoro mowa o zniknięciach z muzycznej sceny, 10 lat już czekamy na powrót do muzyki, do nagrywania Franka Oceana. Czy Frank Ocean kiedykolwiek jeszcze nagra nową płytę? To pytanie nurtuje wielu miłośników artysty, fanów współczesnego R&B, hip-hopu i w ogóle muzyki. Nic na ten temat na razie nie wiadomo, poza tym, że właśnie co minęło 10 lat od premiery ważnej, wręcz epokowej płyty Blonde, ostatniego jak na razie albumu firmowanego przez Franka Oceana. I właśnie fragmentem Blonde żegnam się dziś z wami. To było osobiście wyszukane w Chili Z. Mówił do was Bartek Winczewski. Kolejne nasze spotkanie to już we wrześniu, 1 września, dokładnie we wtorek, punktualnie o 20:00, no ale w Chili Z, rzecz jasna, słyszymy się jutro o 10:00. Dobrej nocy.

0: utworami, które gramy codziennie dla Ciebie. Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
2: Nie teraz!
0: A może właśnie teraz warto posłuchać?
3: Oto historia króla Maciusia I.
0: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
4: Dzieci nie mogą rządzić.
0: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.

0: that again, dearie, please?
1: No.